Radio SK.

0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, Byku.
0: Kacha dorzuci, re

0: Reklama.
1: Uwaga! Grozi wspólnymi wypadami rodzinnymi. Polo Volt. Elektryczne krosy dla dzieci i dorosłych. Ciche, dynamiczne, gotowe na każdą przygodę. Przekonaj się sam. Wynajmij i testuj. Odwiedź nasz showroom Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. www.polowolt.com.
2: Dzień dobry, pani Agato. O, nowe meble?
3: Tak, zamówiłam w sieciówce. Podobno najtaniej.
2: Wcale nie. Porównałem ceny. Meble na wymiar od firmy Simsar kosztują tyle samo, a zagospodarują każdy centymetr. Wybór materiałów jest ogromny, a robią wszystko. Od pomiaru po montaż.
3: Ale pewnie czeka się pół roku.
2: Nie, tylko 4 tygodnie. Proszę sprawdzić na Facebooku szafy.olsztyn.
3: O, już tam zaglądam.
4: Mieszkasz w Olsztynie? To masz wpływ na to, jak zmieni się nasze miasto. Zagłosuj na projekty olsztyńskiego budżetu obywatelskiego i wybierz pomysły, które naprawdę mają znaczenie. Wejdź na stronę głosujoboolsztyn.eu i oddaj głos na 3 projekty miejskie oraz 3 projekty osiedlowe. Głosowanie trwa tylko do 21 czerwca. Zadecyduj, co zostanie zrealizowane w ramach OBO w 2027 roku. Twój głos ma znaczenie. Warto mieszkać w Olsztynie.
1: Odlotowe Suwałki Airshow 2026 nadchodzi. Już 27 czerwca lotnisko w Suwałkach zamieni się w arenę podniebnych akrobacji. Podniebne show w dzień i zapierające dech w piersiach nocne pokazy z pirotechniką. Zobacz odrzutowce, helikoptery, samoloty historyczne i wiele innych atrakcji.

0: Bilety do kupienia na odlotowesuwalki.pl.
1: Znasz jakiegoś dobrego trychologa w Olsztynie? Wypadają mi włosy i ten łupież.
2: Violeta Urlich-Mikulska, dyplomowany trycholog i kosmetolog w Bonicie. We wszystkim pomoże. No i możesz wysłać do niej Marka.
1: Myślisz o jego zakolach i łysieniu?
2: Tak, mają laser stymulujący porost włosów. Totalna nowość. Przy okazji skorzystasz z depilacji laserowej i zabiegów modelujących ciało i twarz. Wiesz, dzieci też przyjmuje. Bonita, Olsztyn. Więcej informacji na Facebooku. Bonita, ratunek dla twoich włosów.
3: To będzie ostatnia reklama.
0: Operator spalarni odpadów w Olsztynie, firma Urbaser Olsztyn, poszukuje pracowników na stanowiska w działach produkcji i utrzymania ruchu. Aktualne ogłoszenia poszukiwanych pracowników znajdziesz na portalu pracuj.pl lub Facebooku, wpisując Urbaser Olsztyn. Kontakt mailowy rekrutacja@urbaser.com. Zapamiętaj, rekrutacja@urbaser.com lub telefoniczny 89 300 0101.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Odlotowe Suwałki Airshow 2026 nadchodzi. Już 27 czerwca lotnisko w Suwałkach zamieni się w arenę podniebnych akrobacji. Podniebne show w dzień i zapierające dech w piersiach nocne pokazy z pirotechniką. Zobacz odrzutowce, helikoptery, samoloty historyczne i wiele innych atrakcji. Bilety do kupienia na odlotowesuwalki.pl.
4: Uwaga! Grozi wspólnymi wypadami rodzinnymi. Polo Volt. Elektryczne krosy dla dzieci i dorosłych. Ciche, dynamiczne, gotowe na każdą przygodę. Przekonaj się sam. Wynajmij i testuj. Odwiedź nasz showroom Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. www.polowolt.com.
5: Operator spalarni odpadów w Olsztynie, firma Urbaser Olsztyn, poszukuje pracowników na stanowiska

0: działach produkcji i utrzymania ruchu. Aktualne ogłoszenia poszukiwanych pracowników znajdziesz na portalu pracuj.pl lub Facebooku, wpisując Urbaser Olsztyn. Kontakt mailowy rekrutacja@urbaser.com. Zapamiętaj, rekrutacja@urbaser.com lub telefoniczny 89 300 0101.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Znasz jakiegoś dobrego trychologa w Olsztynie? Wypadają mi włosy i ten łupież.
3: Violeta Urlich-Mikulska, dyplomowany trycholog i kosmetolog w Bonicie. We wszystkim pomoże. No i możesz wysłać do niej Marka.
2: Myślisz o jego zakolach i łysieniu?
3: Tak, mają laser stymulujący porost włosów. Totalna nowość. Przy okazji skorzystasz z depilacji laserowej i zabiegów modelujących ciało i twarz. Wiesz, dzieci też przyjmuje. Bonita, Olsztyn. Więcej informacji na Facebooku. Bonita, ratunek dla twoich włosów.
4: I po reklamie.
5: SK Olsztyn News.
6: Magazyn reporterów SK Olsztyn, Andrzej Brzozowski. Mam dla was relacje z zawodów, które odbyły się w Ameryce koło Olsztynka. Ogólnopolskie mistrzostwa operatorów wózków widłowych. Na starcie zameldowały się dwuosobowe reprezentacje firm logistycznych, produkcyjnych i magazynowych z całej Polski. Hasło zawodów: precyzja i bezpieczeństwo, ale nie zabrakło też rywalizacji i mega adrenaliny. Posłuchajcie, co działo się tego dnia w Ameryce koło Olsztynka.
7: Zwycięzcy ogólnopolskiego starcie, jeżeli chodzi o mistrzostwo operatorów wózków widłowych. Tympak, jedyneczka. No i teraz pytanie do was. Zaskoczeni, co się działo, jeżeli chodzi o te mistrzostwa i o to finałowe starcie?
8: Rywalizacja na pewno była duża, fajna imprezka, zawody super. Gdzieś tam po cichu liczyliśmy, że my to wygramy.
7: Od kiedy na wózkach działacie?
8: 98 rok.
7: 98 rok, czyli tak szybciutko liczymy, to już ile lat?
8: 30 lat. 20.
7: 30, dobra, u ciebie?
9: To samo.
7: Poczekaj, nie wierzę.
9: 29 lat.
7: 29 lat.
9: 3 czerwca minęło.
7: I pamiętacie ten wasz pierwszy raz na wózku, jak to wyglądało?
8: Pewnie, że pamiętam. To była super jazda, ale też chyba gdzieś człowiek ma ten dryk tam.
7: Ale to był inny wózek, co? Niż teraz to obecne.
8: Tak, oczywiście. No zupełnie inny komfort jazdy przede wszystkim.
7: A w twoim przypadku pamiętasz ten... Poczekaj, pamiętasz swój pierwszy raz?
9: Chyba w ciągu roku, jak się przyjęłem, tak, zrobiłem uprawnienia, a później coraz powyższe. Na samym początku miałem zwykłe wózki, później wysokie składowanie doszło, później jakieś tam gazówki, nie gazówki, bo to tak się zmieniały te przepisy, no i tak do tej pory się ciągnie cały czas wózeczkiem. Nie? Te wózki, co są teraz, a kiedyś to były te suche dniówki, to przepaść. Woda z chłodnicy leciała na plecy, bo się gotował ten wózek, nie? Nie oszukujmy się, 29 lat temu wózek, a w dzisiejszych czasach wózek, nie?
7: Czyli z tego wynika, panowie, że to doświadczenie przydało się dzisiaj, prawda, żeby wygrać?
8: Tak, oczywiście.
7: To teraz powiedzcie mi, a gdyby ktoś marzył o takim czymś, czyli żeby być na waszym miejscu, co zrobić? Czy to jest dla każdego zawód, sposób na życie?
8: Zależy, kto w czym się dobrze czuje.
7: A jak lubimy jeździć, to co? To już jest jakaś połowa sukcesu?
8: No tak, pewnie tak.
9: Jeżeli zdrowie odpowiada, to nie widzę przeciwwskazań.
8: Krzysztof Brzmiewski.
9: I Zbigniew Olszewski.
7: Bardzo bym chciał, żeby tutaj przyszła ekipa, która zajęła miejsce drugie. Brawa dla IKEA! Panowie, to teraz tak, oficjalne przedstawienie się.
10: Gut, Bartłomiej.
11: Niedźwiecki, Zbigniew.
10: Wielbark.
7: To teraz wasze podsumowanie. Ciężki finał, trudny przeciwnik.
10: Ciężki, tutaj już zadziałał na nas trochę stres, przede wszystkim na mnie, gdzieś tutaj ta paleta mi się przesunęła do przodu, nie wiem jakim cudem, ale tu już były takie emocje, że ja po prostu chciałem to wygrać i tutaj pierwsze skrzypce zagrały nerwy i wyszło jak wyszło.
7: No wyszło jak wyszło, ale brawo oczywiście wielkie. A u kolegi jak to wyglądało, ten stres udało się opanować?
11: Podobnie jak u kolegi, ale są to nasze pierwsze zawody, myślę, że poszło nie najgorzej.
7: Który element był najtrudniejszy do zrobienia, do zrealizowania?
10: Moim zdaniem najbardziej była tutaj ta beleczka pierwsza. Był ciężki widok, żeby ją wziąć, bo był na poziomie takim, że ten maszt gdzieś tam to przysłaniał. Ciężko było ją pobrać i gdzieś tam ją odłożyć, także to dla mnie chyba największy problem. Zrobiło to na tej beleczce, ten manewr na tej belce.
7: Dobra, manewr na belce, teraz zapytamy się kolegi.
11: Również też mi sprawiało to problem, ale także miałem problem z krążkiem, który, jak było widać, w półfinale mi upadł.
7: Jak się zaczęła wasza przygoda z wózkami?
10: Ja troszeczkę awansowałem w swoim zakładzie też z transportu, tylko nie jeździłem wcześniej wózkiem, a szubinami elektrycznymi. Udało mi się tutaj trafić do magazynu w Wielbarku, no w tej samej firmie. A jestem bardzo z tego zadowolony, jeżdżę na czołówce i na boczniaku, aczkolwiek tutaj boczniak u mnie góruje i większe umiejętności na pewno na wózku bocznym.
7: A u kolegi?
11: 15 lat pracuję w IKEA na wózkach od 10.
7: To czego w takim razie życzyć tym wszystkim, którzy by chcieli zacząć przygodę w tym zawodzie?
10: Przede wszystkim chęci do tego, żeby jeździć tym wózkiem, bo niektórzy są, przychodzą i trochę się zrażają po pierwszych dniach jazdy, no bo jednak są takie utrudnienia.

0: każdej firmie, że no nie każdemu się to podoba.
1: Okej, okay. Kolega, jeszcze dwa słowa do osób, które być może marzą.
2: Zaangażowanie i współpraca przede wszystkim.
1: Bardzo wam dziękujemy. IKEA, miejsce drugie, tylko jeszcze poczekajcie, to co, za rok powalczycie o zwycięstwo?
0: Myślę, że tak, że tak, że przyjedziemy tutaj za rok właśnie, żeby no, stanąć na tym najwyższym podium.
1: Ogólnopolskie Mistrzostwa Operatorów Wózków Widłowych za nami, Ameryka 2026 i obok mnie Brygada Figa, która zajęła miejsce trzecie.
3: Bieniek, Wojciech,
4: Damian Dobies.
1: No i teraz wasze podsumowanie tego, co się działo. Pierwszego dnia odbyły się zawody wewnętrzne FIGE. Wygraliście pierwsze miejsce i drugie miejsce, to wy właśnie zajęliście. Na w zawodach, w których uczestniczyły jeszcze inne firmy, zajęliście miejsce trzecie. Wasze podsumowanie tego spotkania, tego wydarzenia.
3: Było dosyć ciekawie, było dynamicznie, tak. Dzisiaj pogoda chociaż odpowiadała. Tak jak wczoraj, nie było żadnych tam dla mnie trudności z tym torem, który mieliśmy do pokonania. No byłem nastawiony właśnie pozytywnie na zwycięstwo i z tego trzeciego miejsca jestem zadowolony i bardzo się cieszę, że udało się je zająć.
1: Bardzo fajna atmosfera. Czuć było rywalizację wśród was?
4: Tak, było czuć i było też głośno, kibicowali strasznie. Było to słychać, ale no trzecie miejsce zawsze coś.
1: Fajny klimat, a jeżeli chodzi o przeciwników, o drużyny, fajni przeciwnicy byli w tym roku?
4: Patrząc na czas, to czuliśmy się pewnie, ale no niestety ta pewność zgubiła mnie przede wszystkim. No i przez to właśnie zajęliśmy trzecie miejsce, ale uważam, że mieliśmy szansę na finał.
1: Czym dla was są takie mistrzostwa? Bo na co dzień oczywiście jesteście operatorami wózków widłowych, a takie mistrzostwa co wam dają?
4: Na pewno daje zabawę i też można się podszkolić w ten sposób, bo jednak jest większa presja, czas tu się liczy i trzeba robić wszystko dobrze i na pewno zachować BHP.
1: A dla kolegi?
3: No taka właśnie odskocznia od tej pracy, można się pokazać, zmierzyć z innymi, tak też inne pokolenia, inny wiek każdy ma, no i można tak właśnie sobie fajnie powyrywalizować.
1: Jakby ktoś chciał zostać operatorem wózka widłowego, trzeba spełniać jakieś specjalne predyspozycje? Co trzeba mieć w sobie takiego, żeby ten zawód móc wykonywać?
4: Myślę, że każdy się nadaje na kierowcę wózka widłowego, wystarczy trochę czasu i każdy się nauczy.
3: No chęci i pewność siebie.
1: Ćwiczcie dalej oczywiście, wykonujcie dobrze swoją pracę, no i mam nadzieję, że za rok będzie walka o, znaczy już o podium, to już macie, tak, te podium, czyli macie już pudło, ale dobrze by było, żeby było to miejsce drugie, a najlepiej miejsce pierwsze.
4: No na pewno za rok bardziej się skupię na zadaniach.
3: Ja jestem z nas zadowolony.
1: Do zobaczenia.
5: Bartłomiej Zieliński, dyrektor Centrum Dystrybucyjnego Olsztynek.
1: Ogólnopolskie zawody Mistrzostwa Operatorów Wózkowidłowych za nami, 2026 Ameryka, koło Olsztynka. No i teraz podsumowanie, panie dyrektorze, tego, co się wydarzyło. Dwa dni bardzo fajnych emocji, bardzo fajnej rywalizacji. Zakończono oczywiście wielkim finałem, jeżeli chodzi o zawody, o Mistrzostwa Operatorów Wózkowidłowych. No właśnie, powiedzmy, co się działo.
5: Jesteśmy bardzo zadowoleni, po pierwsze dlatego, że mieliśmy bardzo duży odzew z rynku i przyjechało do nas 11 największych firm z regionu. Tak więc widać, że jest potrzeba organizowania takich wydarzeń i promowania kultury bezpieczeństwa. No jesteśmy bardzo zadowoleni, bo było bardzo dużo emocji. Nasza firma zajęła trzecie miejsce, bardzo piękne. Pierwsze miejsce zostało obronione przez firmę z Olsztynka, firmę Tymbark. Natomiast organizacja i całe emocje wokół tego wydarzenia wydaje mi się, że były na najwyższym poziomie.
1: Skąd taki pomysł w ogóle, żeby zorganizować takie spotkanie?
5: Wydarzenie miało miejsce po raz drugi. Pomysł narodził się na jakimś codziennym spotkaniu. To od pomysłu do realizacji to była chwila tak naprawdę, więc tak jak wszyscy to widzieliśmy, były przepiękne emocje.
1: Jeżeli chodzi o takie wydarzenie, o tę samą rywalizację, co daje to zawodnikom, panie dyrektorze? Takie spotkanie, takie sprawdzenie się, daje taką pewność potem w takiej codziennej pracy, którą muszą wykonywać? Którą chcą wykonywać, nie muszą, no bo to jest ich zawód.
5: Oczywiście po pierwsze to duma, tak, dla tych pierwszych trzech miejsc, ale po drugie bardzo duża wymiana doświadczeń. I tak jak obserwowaliśmy, jak wózkowi podpowiadali sobie, nawet jeżeli byli w konkurencyjnych drużynach, ale również wymieniali doświadczenie odnośnie wyposażenia BHP, wyposażenia wózków i też techniki jazdy. No i to dalej rozszerza się na aspekty BHP w różnych dziedzinach, czyli mówimy tutaj o bezpieczeństwie nawet podczas codziennej pracy.
1: Czego w takim razie wam życzyć, tym wszystkim, którzy dzisiaj brali udział w tym właśnie też fajnym pikniku, bo to był także piknik BHP dla pracowników FIGE, ale czego wam życzyć w takim razie na te najbliższy rok, bo rozumiem, że za rok znowu się na pewno spotkamy.
5: Myślę, że życzyć bezpiecznej pracy. A w przyszłym roku oczywiście obiecuję, że tym razem były to ogólnopolskie, a będziemy próbowali rozszerzyć to nawet poza granicę Polski. Tak więc życzyć nam pierwszego miejsca.
1: Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
1: Ogólnopolskie Mistrzostwa Operatorów Wózków Widłowych 2026 w Ameryce koło Olsztynka. Radosław Granica, kierownik do spraw BHP.

0: Powiedzmy o tym, co się działo, jeżeli chodzi o tą rywalizację na tych dwóch torach. Na czym polegały te zawody, kto uczestniczył, no i właśnie jakie musieli przeszkody, jakie konkurencje musieli zaliczyć na każdym torze.
1: Jeżeli chodzi o konkurencje, składały się one z czterech stacji. Pierwsza stacja polegała na pobraniu belki przygotowanej na paletach. Pobrać z przodu belkę, bezpiecznie dokonać wycofania się wózka i przejazdu do przodu i pozostawieniu tej belki z drugiej strony. Druga konkurencja natomiast już była przygotowana poprzez pobranie jedną widłą wózka widłowego, ciężarka specjalnie przygotowanego i odstawieniu ją w drugie przygotowane miejsce docelowe. Trzecia konkurencja polegała już na zweryfikowaniu bezpiecznego wychodzenia i wchodzenia przez operatorów wózków widłowych i pobraniu palety ostreczowanej i przejazdu, tyłem przejazdu. I też weryfikowaliśmy tutaj, czy operatorzy spełniają założenia, czy też wytyczne przepisów BHP.
0: Według Ciebie, który element tej układanki, jeżeli chodzi o ten tor przeszkód, był najtrudniejszy?
1: No myślę, że zgodzę się jak gdyby tutaj z poprzednikami z firmy Niczuk, czyli pobrania tej belki, czyli tej pierwszej stacji, którą operatorzy musieli pokonać. Natomiast też dla mnie ciekawostką było no niestety błąd wykonany przez naszych zawodników FIGE i zapomnieli właśnie pobrać tą paletę ostreczowaną i no było blisko, natomiast na pewno wyciągniemy z tego lekcję i za rok będziemy jeszcze silniejsi w tych zawodach.
0: Jeżeli chodzi o te mistrzostwa, o te zawody dla tych właśnie drużyn, dla osób, które na co dzień pracują na hali, pracują w tych wózkach widłowych, czyli obsługują te wózki widłowe, to czym są dla nich takie zawody?
1: Przede wszystkim możliwością też
0: Sprawdzenia się,
1: ale zarazem też i no, zobaczenia, jak inni pracują na co dzień, prawda? Bo mamy tutaj właśnie też i firmę Tymbar, która nas już drugi rok z rzędu wygrała te zawody i pokonała. I widzimy, że tam jak pracownicy no, na co dzień jeżdżą i no, też mają ustalenia wewnętrzno-zakładowe dotyczące prędkości, jaką mogą poruszać się po zakładzie. I z tego, co wiemy, ta prędkość jest dużo wyższa niż u nas i to było widać, prawda? Że ci operatorzy jednak mają smykałkę, mają dryk i na centymetry pokonują te wszystkie przeszkody.
0: Sędziowie i także i ty bardzo mocno zwracaliście uwagę na te wszystkie aspekty związane z BHP, bo to nie było tak, że trzeba było szybko wykonać jakąś czynność, doliczyć poszczególny element tej właśnie konkurencji, ale też trzeba było uważać, prawda, na te wszystkie te elementy, które były z boku, czyli na słupki, na palety, na te pachołki biało-pomarańczowe.
1: To było najważniejsze z tego wszystkiego, czyli no, postawiliśmy jak gdyby cel nasz na najwyższy standard bezpieczeństwa. Czyli tutaj musieliśmy patrzeć, czy widły były odpowiednio podniesione na wysokość odpowiednią, czy też pracownicy, operatorzy rozpoczynając tą swoją próbną jazdę mieli zapięte pasy, gdzie to też jest takim no, podstawowym obowiązkiem operatora każdego. Oprócz tego no, przede wszystkim też zauważyliśmy, że pracownicy, operatorzy mają problem z odwracaniem się do tyłu w trakcie cofania, więc to widać, że ta brawura jednak zawodowa u nich w niektórych sytuacjach występowała, a zarazem może i stres. Więc zostawię to do analizy jakiejś tu wewnętrznej. No pobranie też tego ładunku w jaki sposób, czy też ładunek jest dobity do końca, do karetki tego wózka widłowego. No i czy przede wszystkim operator wózka nie dokonywał sytuacji takiej, kiedy cofając dokonywał już skrętu wózka i opadania na przykład wideł, prawda? To było kwalifikowane jako błąd i no niestety zdarzały się też takie sytuacje tutaj.
0: Pamiętasz skąd w ogóle pomysł na zorganizowanie takich właśnie mistrzostw? Bo ja już rozmawiałem z dyrektorem, tutaj już troszeczkę powiedział, że to padło gdzieś na jakimś spotkaniu, że coś takiego można było zorganizować.
1: Wcześniej słyszeliśmy, że niektóre zakłady organizowały takie zawody, natomiast nie zapraszały firm z zewnątrz, prawda? I tym jesteśmy, chyba wyróżniamy się na tle całej Polski. Natomiast, no ten pomysł pamiętam jak dziś, szef jak przyszedł do mnie do pokoju i powiedział, że Radek, robimy te zawody u nas i jedziemy z koksem, prawda? Więc tak to się stało i mamy to już drugi etap zawodów za sobą.
0: Czy jakieś pomysły na przyszły rok? Już jakieś coś się w głowie pojawia? Gdzieś jakieś uwagi od zawodników, którzy coś być może ewentualnie podpowiedzieli Wam?
1: Myślę, że troszeczkę pomysłów jeszcze można wprowadzić, natomiast ten standard tych zawodów jest na najwyższym poziomie i to możemy nawet też słuchając jak gdyby opinii, czy to właśnie naszych gości, czy też partnerów, czy nawet pracowników i to jest najważniejsze dla nas, były wszystkie takie, że ten poziom jest na najwyższym standardzie.
0: No to ostatnie pytanie, powiedz mi, czy bycie operatorem wózka widłowego to jest dla każdego zawód, dla każdego propozycja pracy, bo wczoraj wśród zawodników była jedna kobieta. To jest taki ewenement, że panie jeżdżą na wózkach, obsługują wózki widłowe?
1: Nie, mamy wiele pracownic

0: firmie Figę, które są operatorami wózków widłowych. Ja nie ukrywam, że też miałem okazję 6 lat jeździć wózkiem widłowym, więc jest to bardzo bliskie mojemu sercu i wiem, z czym się ludzie po prostu spotykają i może też jak gdyby czują, że nie są doceniani do końca, ponieważ siedzą sobie, tak to tłumaczą, prawda, że siedzą sobie tylko cały czas w wózeczku i kręcą do przodu, do tyłu. No natomiast ta praca jest bardzo odpowiedzialna i tutaj jeżeli no, dojdzie do wypadku, ten wypadek może być bardzo w skutkach ciężki, więc poziom bezpieczeństwa dla nas, dla naszych operatorów jest najważniejszym czynnikiem, żeby operować w naszym zakładzie logistyką całą.
1: To teraz na zakończenie. Chciałbym usłyszeć to zapewnienie, że za rok się spotkamy, w razie czego wszystko będzie na ciebie.
0: Okej, biorę to na siebie, Andrzeju, i widzimy się za rok.
1: Dzięki wielkie. Radosław Granica, kierownik do spraw BHP, Figę, oddział Ameryka, koło Olsztynka. Ja też wam dziękuję za uwagę. Andrzej Brzozowski, do usłyszenia.
2: SK Olsztyn News.
3: Magazyn reporterów Eski Olsztyn, Ania Kuca, witajcie. Więc jakie tematy w tym wydaniu? Lekcje w terenie, zielone szkoły, warsztaty i nowoczesna edukacja zamiast siedzenia wyłącznie w szkolnych ławkach. Tak w praktyce ma wyglądać projekt, z którego skorzystają uczniowie gmin Stawiguda, Dywity i Jonkowo. Skorzystają po wakacjach, ale przygotowania już ruszyły. Zajrzymy też na chwilę do Iławy, Lubawy. Będą też wieści od olsztyńskich sportowców. To i nie tylko to. Startujemy. 5 firm chce przebudować 6-kilometrowy odcinek Krajowej 57 między Szczytnym a Szymanami. Inwestycja ma m.in. poprawić dojazd do lotniska. Jeśli procedura przebiegnie zgodnie z planem, prace zakończą się w 2028. Kryzys branży meblarskiej zatacza coraz szersze kręgi. Będą zwolnienia grupowe w zakładzie IKEA w Lubawie. Przygotowujemy już rozwiązania ochronne, mówi dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Agata Steiner-Dębińska. Na ponad 1600 pracowników w Lubawie wypowiedzenia ma otrzymać około 125 osób.
4: Rzeczywiście mamy taką informację. Ona wpłynęła do nas oficjalnie 21 maja. Jest to informacja, która

0: Iławie. Przygotowujemy już rozwiązania ochronne, mówi dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Agata Steiner-Dębińska. Na ponad 1600 pracowników w Lubawie wypowiedzenia ma otrzymać około 125 osób.
1: Rzeczywiście mamy taką informację, ona wpłynęła do nas oficjalnie 21 maja. Jest to informacja, która

0: wsparcie, tym bardziej, że będziemy już znać też kwalifikacje tych osób, potencjał i będzie łatwiej nam szukać ofert pracy już konkretnie dla tych osób.
1: Mówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Agata Steiner-Dębińska. W zakładzie IKEA w Lubawie zatrudniane są osoby nie tylko z powiatu iławskiego. Szpital powiatowy w Iławie ma nowego dyrektora. Jacka Zachariasza, który został mianowany dyrektorem szpitala MSW IA w Olsztynie, zastąpiła Ewa Pietryka, dotychczasowa wiceszefowa szpitala w Elblągu. Słuchacie magazynu reporterów Eski Olsztyn. Remont generalny dworca w Gronowie Elbląskim. Projekt przebudowy już jest. Obecnie spółka PKP szuka wykonawcy robót. Swoje oferty firmy mogą składać do 18 czerwca. Wakacyjne zmiany w rozkładzie jazdy pociągów od niedzieli 14 czerwca. Wielbark, Pisz i Szczytno wracają na mapę połączeń dalekobieżnych. To dzięki nowym lub odtworzonym połączeniom PKP Intercity. Po 34 latach do Wielbarka wracają pociągi dalekobieżne. To jedna z najważniejszych zmian. Intercity Omulew oraz Ożyc kursujące na trasie Białystok-Olsztyn-Białystok będą zatrzymywać się również w Szczytnie. Zmiany obejmują także południową część regionu. PKP Intercity wydłuży sezonowo trasę pociągu Intercity Stańczyk aż do Pisza. Po ponad 30 latach przerwy wrócą połączenia pasażerskie do Łomży. Na początek pociągi pojadą z Łomży do Białegostoku i Olsztyna, a od przyszłego roku planowane jest bezpośrednie połączenie z Warszawą. Słuchacie magazynu reporterów Eski Olsztyn. Dzięki akcji Zwolnij Niebezpieczny Punkt i popularnej aplikacji drogowej kierowcy ostrzegani są o odcinkach z większym ryzykiem wypadku.
2: W aplikacji zostaną poinformowani o tym odpowiednim komunikatem głosowym. W naszym województwie wyznaczono 95 takich punktów na drogach krajowych czy wojewódzkich.
1: Mówi Andrzej Jurkun z warmińsko-mazurskiej policji. Akcja Zwolni Niebezpieczny Punkt potrwa do końca września. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich dyżury rozpoczęły załogi karetek wodnych. Stacjonują m.in. w Giżycku i w Iławie na Jezioraku.
3: Zadaniem karetek wodnych jest szybkie dotarcie do osób potrzebujących pomocy na jeziorach i terenach trudno dostępnych od strony lądu. Karetki wodne wyposażone są m.in. w sprzęt do prowadzenia resuscytacji, monitorowania funkcji życiowych, unieruchamiania urazów oraz bezpiecznego transportu pacjentów do brzegu i dalszego leczenia.
1: Mówi Agnieszka Budziszewska z NFZ w Olsztynie. W ubiegłym sezonie załogi karetek wodnych wypływały do pacjentów ponad 400 razy.
3: Najczęstsze przyczyny interwencji obejmowały omdlenia i zapaści, ugryzienia i urządlenia, nadciśnienie, a także urazy kończyn górnych i dolnych.
1: Karetki wodne będą pełnić dyżury na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich do końca września. Mamobus podjeżdża do kobiet w czerwcu. Pracownia na kółkach zatrzyma się w 50 miastach regionu. W tym roku z bezpłatnej mamografii może skorzystać prawie 151 tysięcy mieszkanek Warmii i Mazur. Skierowanie nie jest potrzebne. Szczegóły na stronie NFZ. To jest magazyn reporterów Eski Olsztyn. Ponad 5 tysięcy miejsc noclegowych w mieście i okolicach Olsztyn melduje gotowość do lata. Dzięki Visit Olsztyn nocujesz, zyskujesz. Turyści będą mogli skorzystać ze zniżek w sklepach czy restauracjach. W planach jest ponad 130 wydarzeń rekreacyjnych, m.in. bezpłatne spływy kajakowe, rajdy rowerowe i free tury z przewodnikiem. Tego lata w Olsztynie będą działać 4 miejskie kąpieliska, w tym 3 nad jeziorem Ukiel.
4: I czwarte kąpielisko będzie funkcjonowało jak zwykle nad jeziorem Skanda.
1: Zapowiada Zbigniew Szymula z olsztyńskiego Osiru. Sezon na kąpieliskach startuje w sobotę 27 czerwca. W tym sezonie na Warmii i Mazurach będzie funkcjonować 49 kąpielisk, o jedno mniej niż przed rokiem. Czystość wody sprawdzimy w serwisie kąpieliskowym Sanepidu.
5: Jeżeli znacznik pali się na szaro, to znaczy, że kąpielisko zostało jeszcze nieotwarte. Jeżeli znacznik pali się na zielono, to znaczy, że kąpielisko już jest otwarte, jakość wody jest dobra i możemy korzystać z kąpieli. Natomiast jeżeli znacznik pali się na czerwono, to znaczy, że coś niewłaściwego dzieje się z jakością wody, została wieszona czerwona flaga i kąpiel jest zakazana.
1: Mówi Agnieszka Jankowska z warmińsko-mazurskiego Sanepidu. Na zielono oznaczone są, czyli działają już kąpieliska w Rukławkach i nad jeziorem Bartężek w Tardzie. Pozostałe będą sukcesywnie otwierane. W tym sezonie letnim mamy 2 nowe kąpieliska w Stańczykach nad jeziorem Dabelus Duży oraz Słoneczna Polana nad jeziorem Ukiel w Olsztynie. Poprzednio miały status kąpieliska w 2018 roku. Sezon na kąpieliskach Warmii i Mazur potrwa do końca września. Słuchacie magazynu reporterów Eski Olsztyn. Pierwszy 27-dniowy turnus wystartował. Jego uczestnicy otrzymają blisko 6 tysięcy złotych brutto, zakwaterowanie i wyżywienie. Ruszyła kolejna edycja wakacji z wojskiem w regionie. Zajęcia odbywać się będą m.in. w Olsztynie, Elblągu i Orzeszu. Ruszyła rekrutacja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Do wyboru ponad 70 kierunków. Nabór w internetowym systemie potrwa do 13 lipca. Wyniki pierwszej tury zostaną ogłoszone 17 lipca. A teraz ruszamy z plecakiem w świat.

0: blisko 2,5 tysiąca uczniów, ale też rodzice i nauczyciele z 9 szkół podstawowych w gminach Stawiguda, Dewity i Jonkowo skorzysta z nowatorskich form nauki, również poza murami szkoły. Projekt obejmuje szkoły w Rusi, Stawigudzie, Bukwałdzie, Sprencowie, Tuławkach, Dewitach, Jonkowie, Nowym Kawkowie i Wrzesinie. W Urzędzie Marszałkowskim przekazano umowy na realizację programu o wartości blisko 6 milionów złotych. Około 5,5 miliona to dofinansowanie unijne, mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa.
1: Oprócz tych typowych inwestycji infrastrukturalnych inwestujemy również w rozwój, w kompetencje naszych mieszkańców i ten projekt jest tego doskonałym przykładem. Te gminy złożyły takie zapotrzebowanie, więc ten projekt został ogłoszony. Liderem jest Stawiguda, ale bez partnerów byłoby to trudnie zrobić nie na taką skalę, z którą to obecność również Indywid i Jonkowa. Został ogłoszony projekt, dobrze złożony wniosek, dobrze oceniony i dzisiaj mamy efekt w postaci podpisanej i przekazanej umowy i czekamy teraz na te efekty związane już z realizacją projektu.
0: Lekcje w terenie, zielone szkoły, warsztaty i nowoczesna edukacja zamiast wyłącznie siedzenia w ławkach. Tak w praktyce ma wyglądać projekt, z którego skorzystają uczniowie gmin Stawiguda, Dywity i Jonkowo. Mówi Magdalena Matracka, zastępca wójta gminy Stawiguda.
2: Będą mogły zwiedzać Polskę, poznawać tego, czego się nauczyły rzeczywiście na lekcjach, bo przed każdym wyjazdem będą prowadzone takie zajęcia tematyczne w tym zakresie, żeby już jak wyjadą, po prostu wiedziały, o czym jest mowa i doświadczyły tego na tym wyjeździe.
0: W projekcie wezmą udział 4 szkoły z gminy Dywity, mówi wicewójt Agnieszka Sakowska-Chrywniak.
3: Ponad 1000 dzieci. Jest to fantastyczna informacja zarówno dla samych dzieci, jak również rodziców, nauczycieli, którzy w tym projekcie będą mieli różnego typu szkolenia i wyjazdy. Dla dyrektorów również, bo to będzie szansa na zupełnie inny poziom edukacji. Edukacji w terenie, edukacji poprzez historię, poprzez dotyk, ekologię. Także fantastyczna sprawa. Każdy taki wyjazd to jest poznanie czegoś nowego. Być może w przyszłości powrót do tego miejsca, być może zaszczepienie właśnie jakichś walorów historycznych, czy edukacyjnych, czy ekologicznych.
0: Projekt Z plecakiem świat rozpocznie się już w nowym roku szkolnym, ale przygotowania do niego ruszyły. Uczniom z 9 szkół podstawowych z gmin Stawiguda, Jonkowo i Dywity wezmą udział w wycieczkach, warsztatach w terenie, szkołach zielonych i zajęciach w miejscach związanych z kulturą, nauką i przyrodą. Materiał Marcina Szydłowskiego.
4: SK Olsztyn.
0: Niż demograficzny wkracza do przedszkoli w najbliższych latach, do przedszkoli w Olsztynie ma uczęszczać o niemal 1000 dzieci mniej. Organizatorzy już ograniczają liczbę oddziałów przedszkolnych, ale też wygaszają placówki. OBO zbiera głosy olsztynian w każdym wieku, a głosować na budżet obywatelski możecie do 21 czerwca online lub w urzędzie. Wyniki poznamy 30. Było biało i ślisko. Po skargach mieszkańców władz Olsztyna chcą skuteczniej rozliczać firmy, które świadczą usługi zimowego utrzymania ulic. Nad nowymi rozwiązaniami pracuje Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu. Kastracja zwierząt w Olsztynie. Właściciele czworonogów mogą otrzymać nawet całkowity zwrot kosztów zabiegu. Warunkiem jest złożenie wniosku w ratuszu i uzyskanie promesy. Nabór trwa do połowy listopada lub wyczerpania środków. Zabieg musi być wykonany w ciągu miesiąca od decyzji. Specjalna mata rozłożona na dnie ma powstrzymać rozrost wodnych chwastów. Rusza oczyszczanie Jeziora Długiego z nadmiaru glonów i moczarki delikatnej.
4: SK Olsztyn.
0: Wraz z Dniem Dziecka w Bibliotece Miejskiej w Olsztynie wystartowały Dni Literatury Dziecięcej. W programie znalazły się m.in. warsztaty literackie i plastyczne, teatrzyk, zabawy rodzinne, czytelnicze, spotkania z książką i zajęcia organizowane w filiach bibliotek oraz multicentrum. Sama impreza ma w Olsztynie bogatą tradycję. Biblioteka organizuje ją od ponad 20 lat, promując czytanie wśród najmłodszych. A co jeszcze w czerwcu w bibliotece? Zdradza Kasia Janków-Mazurkiewicz.
5: Już w połowie czerwca to znowu kolejne nasze cykliczne wydarzenie, czyli Atlantyda Północy. I tutaj mieszkańcy niech wypatrują, bo w tym roku przy ratuszu, co też jakby jest częścią forum kultury w Olsztynie, które się będzie odbywało, Łukasz Pepol wystawi taką fajną wystawę, która wiąże Olsztyn, naszych czytelników i olsztynian, więc warto też zobaczyć. A no i jeszcze tak, 23 czerwca to Antonina Tosiek, 17 czerwca Małgorzata Niezabitowska, a w lipcu schronisko Sławy Gortych.
0: Cały czerwcowy rozkład jazdy w Bibliotece Miejskiej w Olsztynie sprawdzicie w sieci. To jest magazyn reporterów Eski Olsztyn. Dęby, Bartosz z Bartoszyc i Fusia z Sobna w gminie Łukta walczą o tytuł Drzewa Roku. Głosować możecie w sieci. Zwycięzcę poznamy 1 lipca. Coraz więcej osób wybiera nocleg w hamaku lub namiocie w miejscach wyznaczonych przez leśników, mówi Adam

0: Wieczak z Lasów Państwowych w Olsztynie.
1: Jeżeli grupa jest większa niż 9 osób i nocleg jest dłuższy niż 2 doby, to należałoby poinformować o tym miejscowe nadleśnictwo. Jeżeli to jest krótki wypad w małej grupie, nie musimy nawet tego nigdzie zgłaszać.
0: Leśnicy udostępniają blisko 650 hektarów terenów w całej Polsce. Wszystkim, którzy chcą poczuć klimat biwakowania na dziko. Czas na sport w magazynie reporterów. Futsaliści Konstraktu Lubawa z brązowym medalem Mistrzostw Polski w trzecim meczu pokonali rekord Bielsko-Biała 6-1.
2: No cóż, myślę, że bardzo nam zależało na tym, żeby to miejsce trzecie zdobyć. Niestety nie udało się awansować do finału, jak w poprzednich latach. Nie udało się zdobyć Pucharu Polski, więc tak naprawdę traktowaliśmy ten mecz o trzecie miejsce jak finał. Niestety pierwszego meczu nie udało się wygrać, no ale cieszy to, że pokazaliśmy prawdziwy charakter we wczorajszym meczu i w dzisiejszym. No i tak naprawdę wygrywamy. Wczoraj po ciężkich bojach, dzisiaj również ciężkie boje, ale wynik trochę bardziej zdecydowany. No cieszy, bo od kilku lat Konstrakt nie schodzi z tego podium. I tak naprawdę dalej jesteśmy w czołówce Fogo Futsal Sekasy. No i to duża rzecz, trzeba czekać na kolejny sezon, oglądać finał i kibicować.
0: Podsumowuje Kacper Sendlewski, zawodnik Konstraktu Lubawa. A mistrzem Polski w futsalu po raz trzeci w historii został Piast Gliwice. Grzegorz Kowalski, 21-letni zawodnik Arachionu Olsztyn, zadebiutuje w MMA. Olsztynianin zawalczy podczas gali KSW 120, która odbędzie się 18 lipca w Gdyni. Nowoczesny kompleks przy Szkole Podstawowej nr 13 na Olsztyńskim Zatorzu już otwarty. To boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę, bieżnia i skatepark z pump trackiem. Ma służyć nie tylko uczniom 13. Mieszkańcy będą mogli korzystać z niego bezpłatnie w godzinach popołudniowych i w weekendy. Siatkówka plażowa, Mistrzostwa Europy w Starych Jabłonkach w sierpniu, wcześniej w tym samym miejscu krajowe eliminacje.
3: 8-9 lipca, dwa dni, będzie zorganizowany taki turniej na 8 par męskich, 8 par damskich, takie trochę przetestowanie Piastku na początku lipca.
0: Zapowiada dyrektor turnieju Tomasz Dowgiało, a Mistrzostwa Europy w Starych Jabłonkach od 12 sierpnia. Zaglądamy do 6 drużyny plus Tiki. Indykpol AZS Olsztyn opuszcza dwóch siatkarzy. Środkowy Dawid Siwczyk i przyjmujący Mateusz Jańkowski. Kontrakty przedłużyli natomiast Jan Hadrawa, Artur Szwarc i Łukasz Kozów. Przygotowania do sezonu wystartują w drugiej połowie sierpnia. Akademicy z Kortowa rozgrywki zainaugurują w weekend 16-18 października meczem na wyjeździe z projektem Warszawa. I tym kończymy magazyn reporterów. Ania Kuca, dzięki. Trzymajcie się.
4: SK Olsztyn News.
5: Port lotniczy Olsztyn Mazury, Andrzej Brzozowski. 3 czerwca, bardzo ważny moment, no ale o tym momencie, który się wydarzył właśnie tego dnia na lotnisku Olsztyn Mazury, opowie nam prezes portu lotniczego Olsztyn Mazury.
6: Wiktor Wójcik, prezes portu lotniczego Olsztyn Mazury. Dzisiaj mamy wielkie wydarzenie. Przyjęliśmy milionową pasażerkę, bo to była akurat pani, z nalocie z Dortmundu, z naszym, jednym z naszych przewoźników, Wizzerem. Cieszymy się z tego faktu, bo to jest zawsze taka najtrudniejsza granica, pokonanie tego pierwszego miliona. To i w biznesie tak się mówi, ale w lotnictwie tak dalej. Teraz oczywiście widzimy po działaniach, które podjęliśmy, że te wzrosty będą znaczące, że kolejne lata napawają optymizmem, bo my jako Polacy coraz więcej latamy. Latamy z dużych lotnisk, ale również małe lotniska obsługują coraz więcej pasażerów. Dla porównania tylko 25 rok zamknęliśmy liczbą około 90 tysięcy pasażerów, natomiast tutaj już w tym roku już mamy 50% jakby tego realizacji, a będzie to powyżej 100 tysięcy, około 130 tysięcy. I kolejne lata pokazują, że postrzegają nas przewoźnicy lotniczy też pozytywnie, bo z naszego portu lotniczego korzystają mieszkańcy Warmii i Mazur i to jeżeli chodzi o ruch rozkładowy, jak i ruch czarterowy, co na wakacje też jest oczywiście bardzo ważne, bo wypełnienie mamy prawie 100%.
5: Panie prezesie, 10 lat czekaliśmy na tego milionowego pasażera i teraz tak, to jest długi okres, krótki, jak to wygląda, jeżeli chodzi o to nasze lotniska Olsztyn Mazury?
6: W życiu każdego lotniska są te okresy różne, bo my powstaliśmy 10 lat temu i jesteśmy w takim okresie niemowlęcym, jeżeli chodzi o budowanie ruchu lotniczego czy o budowanie całego portu lotniczego innymi działaniami. Te lotniska, które obchodzą dzisiaj 35 lat istnienia swojego, jak informowali mnie, to obsługiwali w tamtym czasie po 40 tysięcy pasażerów rocznie. My dzisiaj jako młody port lotniczy idziemy w kierunku 130 tysięcy i każde kolejne lata będą owocowały większym, że tak powiem, udziałem pasażerów w naszym lotnisku. To jest postrzeganie po prostu przez to, w jakim regionie się znajdujemy. My musimy obudowywać lotnisko działaniami gospodarczymi do

0: Koła, ponieważ nas jako mieszkańców Warmii Mazur nie mieszka w otoczeniu 3 miliony, 5 czy inne liczby. Śląsk, duże miasta, Warszawa, Gdańsk, Wrocław oferują oczywiście dużo więcej połączeń, bo mieszka tam zdecydowanie więcej osób. My jesteśmy regionem, który działa dla naszych mieszkańców, żeby stworzyć im możliwości komunikacji ze światem, jak i tej zwyczajnej turystycznej, jak i tej biznesowej, bo takie te możliwości. Natomiast mocno działamy na sferze stwarzania nowych miejsc pracy, obudowywania portu lotniczego działaniami, które spowodują, że wzrost gospodarczy, to co się liczy, to co się u każdego przedsiębiorcy liczy, no i to idzie w dobrym kierunku.
1: Padało już takie pytania praktycznie ze strony każdej redakcji. To kiedy dwumilionowy pasażer? Chyba już w krótszym okresie niż 10 lat.
0: No zdecydowanie w krótszym, bo to widać po tych wzrostach, które dzisiaj odnotowujemy. Potrzebujemy tylko spokoju, bo branża potrzebuje spokoju. Oczywiście są teraz na czasie wzrosty cen paliwa lotniczego, może troszeczkę straszenia, że będzie go brakowało. Pewnie, że takie rzeczy się obawiamy, bo to powoduje, że i pasażer wtedy jednak no, wycofuje się, że są drogie bilety lub niebezpieczne tereny, w które, prawda, się lata. Natomiast te 10 lat pokazało, że możemy budować tutaj ruch i kolejny milion będzie w zdecydowanie krótszym czasie, bo tak pokazuje matematyka każdego portu lotniczego, który zaczynał od zera i buduje swoją, że tak powiem, przyszłość na kolejnych połączeniach. Takie rozmowy prowadzimy, takie rozmowy trwają, przewoźnicy niedługo będą ogłaszać na kolejny sezon. Mówił tutaj o roku 27 połączenia. W związku z tym to naturalnie się opisuje, że przyrost pasażerów będzie.
1: Pasażerowie, którzy lecieli tym lotem, w którym to znalazła się milionowa pasażerka portu lotniczego Olsztyn-Mazury, podkreślają, że nie wyobrażają sobie już czegoś takiego, żeby tego lotniska nie było u nas w regionie, a kiedyś przeżyliśmy bez lotniska i trzeba było jechać albo do Gdańska, albo do Warszawy, a teraz, no właśnie, mamy to pod ręką, mamy w zasięgu tam kilkudziesięciu albo kilkunastu kilometrów tutaj, żeby dojechać, no i właśnie skorzystać z tych właśnie połączeń.
0: Tak, połączenia, transport drogowy, który prowadzi naszego lotniska, jeszcze pozostawia wiele do życzenia. Ale samo otoczenie bezpośrednio tutaj, gdzie się znajdujemy, no to jest rzeczywiście rzut beretem. Przyzwyczajenie do tego, że z naszego portu lotniczego latają, to jest przyjazny port. Mały port, w którym się człowiek nie zgubi i jest dobra jakość obsługi naszych pasażerów przez moją załogę. I to są też takie elementy, które powodują, że jak jest przyjazne lotnisko, piękne architektonicznie, to co ciągle słyszymy, najładniejsze lotnisko w kraju, to niesie ze sobą to po prostu takie pozytywne flow, gdzie my będziemy dalej wokół tego obudowywać. Czekamy na tego pasażera, chcemy go obsłużyć, chcemy, żeby był zadowolony. To jest nasze działanie. A inne porty, jak się rozwijają, to tym bardziej dla nas dobrze, bo jak latają z dużych portów lotniczych, to i z małych portów lotniczych też będzie ten wolumen pasażera wzrastał.
1: Panie prezesie, cały czas też walczycie o te nowe połączenia. Wiele osób podkreśla, że brakuje tych połączeń. To nie jest tak, że po prostu można zadzwonić, poprosić i to połączenie się oczywiście pojawia. No właśnie, ale na co możemy liczyć w tym najbliższym czasie, bo wiem, że będziecie dalej oczywiście walczyć o to, żeby te połączenia były. Czasami brakuje samolotów, czasami brakuje innych środków. Od czego to zależy?
0: Pracujemy nad tym, żeby uruchomić kolejne połączenie krajowe, czyli krótko mówiąc do takiego miasta, które jest najdalej oddalone od Warmii i Mazur, a z dużym potencjałem. Są właśnie takie dwie lokalizacje rozpatrywane. I tak samo pracujemy nad połączeniami jeszcze do Europy Południowej, może tak nazwę. Tutaj chodzi bardziej o regularne połączenia, ale latem nad morze cieplejsze niż nasz Bałtyk. Rozpatrujemy tutaj tematy Chorwacji, Włoch, Grecji oczywiście. I to również już daleko posunięte rozmowy. Dobrze pan zauważył, brakuje samolotów. Przewoźnicy notorycznie zgłaszają, że chcieliby uruchamiać połączenia, natomiast nie jest to takie proste, jeżeli się nie dysponuje flotą. Dzisiaj, gdyby pan redaktor wyłożył 100 milionów złotych do jednego z wielkich producentów samolotów, że chce kupić, to ten samolot będzie gotowy za 5 lat. I to jest taka perspektywa. W związku z tym leasingi, te wszelkie formy wchodzą w grę i przewoźnicy się tym ratują, bo jedni trochę upadają, drudzy się podnoszą. Natomiast jest to zawsze ten wybór taki, że duże ośrodki zawsze będą pierwsze w kolejce, mniejsze ośrodki muszą zabiegać. I my jesteśmy w tej kolejce, pukamy i mamy w tej chwili potwierdzone obietnice, bo nasz region i nasz port lotniczy sprawdził się, jeżeli chodzi o to, że te połączenia, które już istnieją dla przewoźników, przynoszą pozytywny przychód, krótko mówiąc, no to w takim miejscu można uruchamiać kolejne lub zwiększać częstotliwość połączeń, prawda, z 2 do 3 i tak dalej. I to się dzieje dzisiaj. Jesteśmy zbudowani, że już po tych 10 latach jesteśmy postrzegani przez ten świat lotniczy, zewnętrzny, czytaj, a szczególnie tych operatorów lotniczych, jako poważne lotnisko na

0: mapie Polski.
1: Dalej połączenia Anglia-Niemcy faktycznie potwierdzają, że to był dobry wybór, że tutaj akurat latamy stąd?
0: Tak, te samoloty latają na pełnym wypełnieniu. No to ktoś, kto ma na pokładzie 187 osób, to jest super zadowolony. I odlatuje od nas i też ma podobną liczbę pasażerów. Czyli to wypełnienie ma istotne znaczenie w kierunku myślenia o uruchamianiu kolejnych, prawda, połączeń do innych na przykład destynacji, ale z tym samym przewoźnikiem. Zaznaczę, że jesteśmy lotniskiem, który współpracuje z trzema przewoźnikami, czyli tutaj linie lotnicze LOT, Polski Narodowy Przewoźnik, Wizz Air, który właśnie przed chwilą przyleciał, i Ryan, czyli tacy, którzy w Polsce operują najwięcej. Oczywiście mamy również współpracę z biznesem i obsługujemy ten biznes, mamy współpracę z wojskiem, mamy współpracę z lotniczym pogotowiem ratunkowym, bo nasz port ciągle obsługuje taksówki powietrzne, które organy do transplantacji na południe Polski przerzucają, tak? Działalność lotniska, która jest międzynarodowym przejściem granicznym, międzynarodowym portem, no jest taka, czy ono jest małe, czy duże, spełniać musi wszelkie wymagania techniczne i te obsługowe, w związku z tym cieszymy się, że jesteśmy w tej pierwszej lidze portów w Polsce, regionów, które mają porty lotnicze.
1: I powiedzmy jeszcze o tym, panie prezesie, i to tak chyba wyraźnie, bo to nie tylko oczywiście loty pasażerskie, ale także te inne funkcje, które wy tutaj wypełniacie, ale także jesteście ważnym punktem dla obronności naszej, dla wojska, tak? To też wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy. Jakim punktem jest właśnie lotnisko Olsztyn Mazury?
0: My jesteśmy ostatnim lotniskiem, które jest na północnym wschodzie Polski. Wiemy, jakie jednostki wojskowe w otoczeniu mamy. Wojsko, powiem w skrócie, i to wojsko polskie, jak i wojska natowskie, czy wojska amerykańskie, no będą wykorzystywać takie porty lotnicze, bo to jest ta konieczność w dzisiejszym czasie. My jesteśmy do tego przygotowani, korzystają, obsługujemy, przylatują, odlatują. Natomiast obsługujemy też właśnie tą sferę biznesową. I część inwestycji, która powstaje w regionie Warmii Mazur, czy to prywatnych takich inwestycji mniejszych, typu przeniesienie swojej aktywności życiowej, czy biznesowo, gdzie przenoszą swoje firmy, no ona się w tej chwili dzieje. To dla nas jest taka bardzo mocna strona, znaczy ważny element, tak? Bo po to budowano port lotniczy Olsztyn Mazury, żeby on woził pasażerów, po pierwsze, ale po drugie, żeby stał się też takim motorem wzrostu regionu, który stwarza te warunki komunikacji, obsługi. Dzisiaj biznes po prostu musi latać, dysponują własnymi samolotami, przylatują, odlatują, zawiązują biznesy i ta szybkość to jest to, co, od czego nie uciekniemy i to się po prostu będzie działo jeszcze w większym stopniu niż obecnie.
1: Ale także, panie prezesie, bardzo fajnie rozwija się ruch cargo u was i też nasi przedsiębiorcy z tego bardzo mocno korzystają i to pan zawsze podkreśla.
0: Tak, to jest taki ten segment, który odnotowujemy cały czas wzrost, bo od 3 lat pracujemy z tym segmentem. Producenci rolno-spożywczy, którzy w naszym regionie produkują bardzo dobrą jakościowo żywność, dzięki naszemu pośrednictwu i z naszym udziałem mogą tą żywność eksportować do krajów trzecich. To się dzieje od kilku lat i widzimy, że są zainteresowani, bo otwieramy dla nich nowe rynki zbytu, ich towarów. I to są producenci nabiału, mięsa, owoców miękkich, wszystko, co w naszym regionie jest wyprodukowane, postrzegane tam jest jako ekologiczne, jak prawie nie bio. Jest to żywność delikatesowa, w dobrych cenach tam sprzedawana. No to my jesteśmy na usługi, tak? I to wszystko się dzieje dzięki temu, że mamy tą bliskość portu lotniczego i to możliwość pośrednictwa między firmami z Emiratów Arabskich, z Bahrajnu, z Kuwejtu, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady. Wozimy naprawdę prawie po całym świecie.
1: To jeszcze, panie prezesie, 2 słowa na temat tegorocznego rozkładu wakacyjnego.
0: Wakacje już się sprzedają. Już Albania się mocno sprzedaje i Turcja, bo to są te dwa nasze kierunki, które czarterowe, które mamy w tym sezonie. One są oczywiście już znane. Oferta hoteli poprawia się, jest coraz większa. W związku z tym i obłożenie, na które patrzymy, jak to się sprzedaje dla biura podróży. Tutaj wspomnę o tym biurze podróży Itaka, bo współpracujemy z nimi. Oferta jest na tyle zadowalająca dla naszego pasażera, bo jest korzystna cenowo, jednocześnie jakościowo bardzo dobra. Mieszkańcy Warmii Mazur mają ofertę wylotu z naszego portu lotniczego w tych właśnie kierunkach. Na zimę Egipt, który już się sprzedaje, w ubiegłym roku sprzedał się w 100%. Jak będzie kolejny rok, to zobaczymy. Tym niemniej już jest ta oferta ciągle sprzedana.

0: dobrze.
1: I pracujemy nad tym, żeby na lato, oczywiście w kolejnym sezonie, wypracować kolejny kierunek na południe Europy. I to jest ta nasza teraz tutaj mocna praca, żeby pokazać przewoźnikom, operatorom turystycznym, będzie pasażer, warto z naszego portu lotniczego uruchomić połączenia na południe Europy.
2: Trochę sobie pogadaliśmy, no to w takim razie na zakończenie, panie prezesie, to czego wam życzyć z okazji tego milionowego pasażera, konkretnie pasażerki, która przyleciała do nas i mieszka na co dzień w Wisbarku Warmińskim, bo już się pochwaliła.
1: Spokoju. Spokoju w otoczeniu tym, prawda, szeroko rozumianym, ale szczególnie ten spokój jest potrzebny oczywiście w sferze tych działań wojennych, które są, bo to nie buduje potencjału pasażerskiego, to przeszkadza mocno. No i tego spokoju w tej dziedzinie gospodarczej, bo wojny spowodowały, że ceny paliwa wystrzeliły mocno do góry i to są te nasze takie zewnętrzne czynniki. O pasażera, o jego dobrostan my zadbamy, żeby on miał ciekawą ofertę i żeby tutaj był bezpiecznie obsłużony i bezpiecznie odleciał. Natomiast te zewnętrzne uwarunkowania, czyli spokoju. Wiktor Wójcik, prezes portu lotniczego Olsztyn Mazury.
3: SK Olsztyn.
4: Nazywam się Barbara Rakowska, mieszkam w Wisbarku Warmińskim. Z lotniska Szymany latam często z rodziną do Dortmundu. Tam mam brata. No i dzisiaj to jest po prostu niesamowita niespodzianka. Nie spodziewałam się czegoś takiego. Absolutnie, jak pan powiedział na pokładzie, że mają tutaj właśnie spośród nas pasażerów. Nie wiedziałam w ogóle, o co chodzi. Powiedział milionowego pasażera. No i pierwsza moja myśl, ciekawe kto to, ale nie pomyślałam, że to ja. Nie latam długo, bo latam krótko, czwarty rok latamy do Niemiec, więc naprawdę jestem zaskoczona. Tak, raz polecieliśmy z Gdańska, ale niekoniecznie nam to wpadło w oko, więc z powrotem wróciliśmy tutaj do Szyman i latamy stąd. Cudownie, jest bliziutko. My mamy 1,5 godziny jazdy w sumie z Wisbarka Warmińskiego, także spokojnie jedziemy. Zawsze jesteśmy na czas, nie mamy tu jakiegoś stresu, że droga jest jakaś zablokowana, czy będą jakieś korki. Także tutaj na lotnisku my jesteśmy bardzo zadowoleni. Latam z synem, z mężem, więc to jest na razie nasze lotnisko. Daj Boże, w lipcu też wybieramy się z bratem w dalszą podróż i na pewno skorzystamy tutaj z tych linii. Dziękuję bardzo, ale się cieszę. Dzięki śliczne, do zobaczenia.
3: SK Olsztyn.
2: Mówiła milionowa pasażerka portu lotniczego Olsztyn Mazury, pani Basia z Wisbarka Warmińskiego. ASK-ową relację przygotował dla was Andrzej Brzozowski.
5: Olsztyn News.
6: Anita Zalewska, zapraszam. W dzisiejszym magazynie wracamy do Cieszpięt, gdzie odbyła się druga edycja festiwalu Muzyczna Iskra. Posłuchajcie, jak było. Muzyczna Iskra Cieszpięt 2026, a ze mną jeden z najmłodszych uczestników muzycznych rywalizacji, czyli...
7: Krzysztof Matulowicz, dzień dobry, miło mi.
6: Krzysztof, w swojej zapowiedzi miałeś, że jesteś studentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, czyli bywasz w Olsztynie, natomiast pochodzisz z Baranowa, z okolicy Mikołajek. Jak ci się tutaj występowało?
7: Pomimo problemów technicznych to występowało mi się bardzo dobrze. Uważam, że takie festiwale są potrzebne właśnie dla nas, dla muzyków niszowych, żeby mieć miejsce do pokazania się, właśnie do dzielenia pasją. Także tak, no bardzo mi się podobało. Ja lubię takie konkursy właśnie, gdzie można pokazać siebie, także na plus, na plus.
6: Dosłownie pokazałeś siebie, bo zaprezentowałeś utwory autorskie.
7: Tak, dokładnie dwa autorskie numery pod tytułem Ostatni raz i Dziś wypełnię. Można posłuchać na SoundCloud. Klaudzie Krzysztof Matulewicz.
6: Czuję i przekazuję teraz moim słuchaczom, że to nazwisko warto zapamiętać, warto się zaprzyjaźnić i zaciekawić. A powiedz, jak tutaj dotarłeś do Cieszpięt właśnie?
7: Ogólnie o festiwalu dowiedziałem się od mojego dobrego znajomego, który wysłał mi po prostu link na Facebooku z wydarzeniem, że w ogóle coś takiego ma miejsce, bo nie zdawałem sobie sprawy wcześniej. No właśnie, jak już wspominałem, ja lubię takie wydarzenia, więc nie czekając długo zapisałem się, no i jestem. Ale też w Cieszpiętach byłem kiedyś w ogóle nagrywać swoje piosenki na początku. W początku wioski jest taki domek i tam babcia kolegi mieszkała i tam zrobiliśmy sobie studio na parę dni. Także nie pierwszy raz w Cieszpiętach i bardzo mi się podoba ta miejscowość.
6: Muzyka to jest to, czym żyjesz?
7: Zdecydowanie tak. Muzyka to jest całe moje życie. Nie studiuję muzyki ani nic związanego ze sztuką, aczkolwiek muzyka nigdy mnie nie opuszcza.
6: No to zdradź, na którym wydziale studujesz, jaki kierunek?
7: Studiuję na Wydziale Humanistycznym, Instytut Filozofii, kierunek analiza i kreowanie trendów. Trzeci rok właśnie teraz skończę. Szlifuję już licencjat i w tym tygodniu może uda się oddać i mam nadzieję, że obronię i będę już po studiach.
6: Trzymamy bardzo mocno kciuki, ja cię dłużej nie zatrzymuję. Pędź, rób swoje, gratuluję znakomitego występu.
7: Dziękuję ślicznie, miłego dnia.
6: Za

0: nami dzień konkursowy, a ze mną pani juror.
1: Agata Dowhan.
0: Studio Wokalne Sukces. To pierwsze skojarzenie, które przychodzi do głowy, kiedy słyszymy pani imię i nazwisko i aksamitny głos oczywiście. Proszę powiedzieć, jak ten konkurs, jak muzyczne rywalizacje?
1: No wspaniale, ja jestem zaskoczona bardzo, że w tak maleńkiej miejscowości jest tak wspaniały, no festiwal mogę powiedzieć, że nie tylko konkurs. No naprawdę jest to, widzę, że jest wspaniała energia, że wszyscy są bardzo zaangażowani. Tak miło widać te panie z koła gospodyń wiejskich z Cieszpięt. Dosłownie widzę, że one tym żyją, że to jest takie od serca wszystko. Wszyscy są mocno zaangażowani, są wspaniali. Jest doskonała atmosfera. No troszkę się nie udały może sprawy nagłośnieniowe, ale też sobie wszyscy bardzo dobrze poradzili. Troszkę zaczekaliśmy, także wspaniale się wszystko skończyło z bardzo dobrymi wynikami i sprawiedliwym, myślę, werdyktem jury.
0: Słyszałam, że decyzja do podjęcia nie była zbyt trudna i że zapadła w bardzo zgodny sposób.
1: Tak, bardzo szybko, naprawdę. Bardzo się wszyscy zgadzaliśmy, nawet nie trzeba było wybierać przewodniczącego, żeby jakoś tam bardziej jego głos był znaczący. Bardzo się zgadzaliśmy szybciutko, żeśmy podjęli decyzję.
0: Słysząc i patrząc na to, co dzisiaj się działo na scenie, może pani przyznać, że jest spokojna o przyszłość polskiej muzyki?
1: No myślę, że tak, bo widzę, że jest bardzo dużo muzyki komponowanej, autorskiej, co bardzo doceniamy. To się bardzo liczy, że nie śpiewamy po kimś, tylko śpiewamy od serca i własnymi siłami tworzymy muzykę. To jest bardzo ważne.
0: Pani od wielu lat obecna na scenie, zresztą zespół Ali Babki czy Partita z pani udziałem, a teraz sama pracuje nad wykuwaniem młodych talentów. Jakiej rady udzieliłaby pani początkującym artystom, stąd, z Warmii i Mazur, zanim ruszą w wielki świat, albo zastanawiającym się, czy w ogóle ruszać na podwój tego świata?
1: No myślę, że oni sami wiedzą, kiedy mogą ruszyć, a kiedy nie. Na pewno trzeba mocno pracować, bo sam talent nie wystarcza, prawda? To wiemy, to jest już takie no, popularne wręcz powiedzenie i to jest prawda. Praca, praca, praca, to jest najważniejsze.
0: Odwaga?
1: Odwaga? Odwagi się nabiera, myślę, z czasem, a niektórzy mają odwagę wspaniałą, ale co z tego, że mają odwagę, a pokazują rzeczy niezbyt wypracowane i złe. Myślę, że lepiej właśnie taka kolejność, że trochę talentu, a więcej pracy.
0: Trochę talentu, dużo pracy, może jeszcze szczypta szczęścia?
1: O tak, jakieś przypadki czasami pomagają, rzeczywiście. No ale nie można też liczyć tylko na to szczęście przypadkowe. Trzeba jednak, ta praca to jest chyba najważniejsza.
0: Trwa druga edycja festiwalu Muzyczna Iskra Cieszpięty 2026. Czy takie wydarzenie w naszym regionie było potrzebne?
1: Bardzo. Ja myślę, że to w tak małej miejscowości taki festiwal, ja to bym już nazwała festiwalem, naprawdę, bo jest wielkie zaangażowanie i wielkie, dużo pracy, serdeczność ogromna. Myślę, że to będzie jeszcze długo trwało.
0: Muzyczna Iskra Cieszpięty 2026, a ze mną bezapelacyjna zwyciężczyni. Zwyciężczyni w kategorii solistka oraz zdobywczyni nagrody publiczności.
2: Justyna Cyboroń, witam serdecznie.
0: I to imię i nazwisko należy zapamiętać, bo jak widać i jurorzy, i publiczność zdecydowali, że powinnaś wygrać. Jakie to emocje, jakie to uczucie?
2: Ogromne emocje. Zdziwiona byłam bardzo, bo dla mnie to była po prostu przygoda, czysta zabawa i miłe zaskoczenie, że udało się zdobyć pierwsze miejsce i nagrodę publiczności, co już w ogóle moje serce się tak z radości ucieszyłam, że się popłakałam na scenie.
0: No ale też przyznaj, postawiłaś naprawdę na fest dobrą muzę.
2: Postawiłam na rock, korę, krakowski splin i lombard, taniec pingwina na szkle. Mam nadzieję, że w przyszłym roku wezmę udział z moim zespołem On i Ona i to się uda na przyszły rok. Na pewno wezmę udział.
0: W tym roku Ona pozamiatała i to bardzo dokładnie. Powiedz, skąd jesteś, gdzie się na co dzień szukać i jak tutaj trafiłaś w ogóle?
2: Pochodzę z Mrągowa. Mieszkałam ponad 10 lat w Krakowie, pod Krakowem i na Podkarpaciu. Teraz wróciłam do rodzinnych stron. A gdzie mnie można znaleźć, to zapraszam Państwa serdecznie na YouTube'a. Zespół mój nazywa się On i Ona. Razem z mężem tworzymy własną twórczość.
0: Dzisiaj usłyszeliśmy utwory dobrze znane, jak się okazuje też lubiane, po prostu ich wykonanie było fenomenalne. A jak Ci się podoba?

0: festiwal Muzyczna Iskra i jak Ci się podoba w Cieszpiętach?
1: Bardzo pięknie, piękne widoki, wspaniali ludzie, mimo pogody wszyscy bardzo ciepli, wszystko naprawdę tak prosto z serca. No, nie wiem, jak to ująć w takich słowach, ale naprawdę bardzo fajnie i będę wspominać bardzo długo Cieszpięta i ten konkurs. I ludzi, których poznałam.
0: Młodym artystom u progu kariery polecałabyś udział w takich konkursach?
1: Oczywiście, polecam wszystkim gorąco brać udział w konkursach. Jest to niesamowita przygoda i warto próbować w swoich sił wszędzie, gdziekolwiek, jakie są konkursy, brać udział i próbować się pokazywać.
0: Muzyczna Iskra Cieszpięty 2026, finisz pierwszego dnia tego niesamowitego, trzeba przyznać, festiwalu. A ze mną artyści, którzy rozgrzali scenę do czerwoności.
2: Była Iskra, Arek Braxton,
3: Bartek Mieszczykowski,
4: Jarek Lackowski.
2: I nie ma jeszcze naszego perkusisty Tomka, który właśnie podpisuje autografy.
0: No tak, no tutaj publiczność oszalała, mimo że aura jest naprawdę niesprzyjająca.
2: Publika oszalała, bo gramy nasze największe hity, które

0: Ale nasze aranżacje zrobiły to, na co czekała cała Polska, czyli podbiła rynek nowymi brzmieniami i przede wszystkim naszym dobrym wykonem.
1: Jak zareagowaliście na zaproszenie do Cieszpięt?
2: Bardzo się ucieszyliśmy, tym bardziej, że fajnie nam się to ułożyło, bo mamy cały weekend zajęty. Bardzo nas to cieszyło.
1: Spodziewałam się bardziej, że odpowiecie, a gdzie są Cieszpięty?
3: Cieszpięty są zaraz koło Cieszkolana. To jest niedaleko Mrągowa, Mazury Cieszbiodra, także cieszymy się.
1: Wszyscy ucieszeni, tak samo jak ci, którzy mogli się cieszyć się z wyróżnień i nagród w konkursie muzycznym, bo przypomnę, że zarówno Arek, jak i Bartek byli jurorami. Panowie, jak się pracowało?
0: No pracowało się trudno, bo pogoda nie była najlepsza, natomiast na scenie była iskra Boża, zespoły i soliści grali fantastycznie, widać wielki talent, zaangażowanie, no i przede wszystkim wygrali najlepsi, a o tym opowie Bartek, bo sam wybierał zespół, który zaprosi do nagrań.
2: Zespół, który wygrał, od razu wzbudził moje zainteresowanie tym, że chłopcy śpią w namiotach tu obok sceny. Mimo, że jest naprawdę zimno, deszczowo, to gdzieś to zaangażowanie czuć z ich strony. Poza tym bardzo się cieszyłem, że akurat oni dostali tę nagrodę, bo zobaczyłem w nich tą taką młodzieńczą energię i ten taki entuzjazm, to takie, że tam nie ma lidera, że oni są wszyscy razem, że chcą spać w namiocie. To są rzeczy, które ja pamiętam jeszcze z czasów młodości i fajnie, że oni to mają, więc bardzo się cieszę, że oni dostali tę nagrodę, którą zresztą ja wymyśliłem i nie było ze mną dyskusji.
1: Festiwal w takim miejscu, w takim otoczeniu, to są potrzebne wydarzenia?
3: Bardzo potrzebne, to jest duży ogień, bardzo fajni wykonawcy. Mi się podobało ogólnie. No.
1: No i jeszcze jedno, przyznajcie panowie, klimat i otoczenie.
0: Przepiękne, tutaj na pewno chce się wracać, jak ja widzę te przyczepy, jeziora, no to nie chce mi się koncertować, chcę tutaj pozostać i może znajdę narzeczoną.
2: Nie, naprawdę fajnie, w ogóle zauważyłem, bo są różne wsie, nie obrażając nikogo, są takie wsie zawisne i są wsie przyjazne. Ta osada, bo to tak bym nazwał to otoczenie, osada, to jest taka osada, ta osada jest właśnie przyjazną osadą, gdzie wszyscy żyją w takiej harmonii i mi się to bardzo, bardzo tutaj podobało i dlatego dobrze się tu czuję. Czy nie oznacza, że tu będę mieszkał, ale podoba mi się.
3: Wybuduję dom.
0: A ja mam nadzieję, słuchajcie, że cesarza miasteczko i ta piękna osada przytuli i przyjmie raz jeszcze.
1: Kończąc, rozumiem, że panowie bezwzględnie zapamiętujecie adres Cieszpięty, jeżeli muzyczna iskra zadzwoni, jesteście.
0: Oczywiście, meldujemy się już za rok.
1: Muzyczna iskra Cieszpięty 2026, czyli druga edycja tego wydarzenia, a ze mną organizatorki.
4: Danuta Pogorzelska, przewodnicząca KGW Jarzębina.
5: I Beata Kulpiewska, skarbnik KGW Jarzębina.
1: To ja rozszyfruję. Koło Gospodyń Wiejskich Jarzębina w Cieszpiętach, organizatorki tego fantastycznego wydarzenia. Za nami druga edycja. Jak było?
4: No uważam, że mimo wielkich przeciwności losu i wszystko było na nie, jednak się udało i to dodało nam skrzydeł, naprawdę. Że jednak mimo wszystko to, co w tym roku pokonaliśmy, to już chyba nas nic nie zrazi, dosłownie.
5: Tak, no jesteśmy wdzięczni za publiczność, bo mieliśmy tam przesunięcia. Wszyscy byli cierpliwi i dotrwali do końca i widać, że świetnie się bawią.
1: Znakomita energia muzyczna jeszcze płynie ze sceny. To tak naprawdę dwa dni mocnego grania w sercu Mazur, w miejscu, o którym na co dzień nie każdy ma pojęcie.
4: W ogóle. Jesteśmy taką małą wioseczką, naprawdę oddaleną 2 kilometry od najbliższej drogi praktycznie, ale jednocześnie bardzo urokliwą. Naprawdę mamy bardzo, bardzo wiele do zaoferowania jako wioska, dosłownie. Mamy naprawdę dużo fajnych miejsc, warto nas naprawdę odwiedzić. Ale można, nie? Można. Jednak ta iskierka się rozpala, nie?
1: Ta iskierka się rozpala właśnie od takiego małego tchnienia. W tym roku wiem, że już nie taka mała, bo siłą rozpędu kilkadziesiąt zgłoszeń już było.
5: Bardzo fajne zespoły przyjechały z całej Polski i soliści. To było w sumie zaskoczenie, bo w pierwszej edycji mieliśmy tutaj lokalnych artystów, a teraz w drugiej już naprawdę mamy zasięg ogólnopolski. To jest budujące.
1: I teraz tak, czy sławę zyskuje festiwal, czy same Cieszpięty?
4: Jedno i drugie. No, nam głównie chodziło o artystów, może nie chodziło nam o Cieszpięty, bo ideą tego było to, żeby takich ludzi, którzy nie występują na co dzień albo nie chcą gdzieś występować na wielkich scenach, szczególnie w wielkich miastach czy z wielką ilością ludzi, żeby wyszli z tych niszy i mieli tu ochotę i okazję wystąpić na wielkiej scenie z profesjonalnym nagłośnieniem. Taka była idea, a że to się tak rozrośnie, to szczerze nie liczyliśmy na to naprawdę. To znaczy,

0: że chyba jest taka potrzeba, tak? Wszyscy powtarzali jedno, że jest tutaj niesamowity klimat i bardzo ciepła atmosfera i bardzo ciepli ludzie.
1: No tak jest, tak jest. A ja jeszcze dodam, że chyba brakuje takich też takich festiwali dla dorosłych. Jest sporo dla młodzieży, dla dzieci, ale dla dorosłych chyba brakuje takich okazji, nie? Żeby właśnie wystąpić w takim bezpiecznym miejscu, że nie od razu wielki festiwal, tylko mała społeczność i spróbować swoich sił.
2: Że warto spróbować na takiej małej scenie, że jednak warto, że jednak mam tą siłę przebicia, że jednak mogę się pokazać, że jeszcze tym bardziej jak ktoś dostanie jeszcze potwierdzenie jury i okaże się, że faktycznie mam głos, mogę wystąpić. Naprawdę to pobudza tych ludzi. To najlepszym przykładem jest nasze urwisko, ten zespół, który wygrał Happy Hills w zeszłym roku. Oni się po prostu tylko przekształcili trochę i rozwijają się bardzo. A Renata, nasza Renata Kurkowicz, która w zeszłym roku wygrała, już ma własną płytę, już jest, ale naprawdę się rozwija. I po prostu poczuła swoją wartość i chyba o to chodzi, nie? Że ci ludzie już teraz wiedzą faktycznie, mam jakąś tam wartość, nie wstydzą się już.
0: I ja tam byłam i próbowałam, i smakowałam, i muzyki słuchałam, także mogę podzielić się tą opinią, że rzeczywiście jest tutaj magicznie i wyjątkowo. Gratulujemy, dziękujemy i trzymamy kciuki za kolejne edycje. SK Music
3: News. Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie,

0: która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej. To znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie, i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

0: Franek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę. Chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał. Po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Sokół i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku. No i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańce, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. Tak jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gunsi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta mandaryna.

0: Katarzyna. Do dziś.
1: Mój pierwszy hit.
0: Mój pierwszy hit. Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
0: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
0: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
1: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
0: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
1: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
0: Nie, ja wpadkę nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
2: Znacie Every Night?
3: Mój pierwszy raz.
4: News. Ja ten festiwal w swojej głowie nazwałam polską Coachellą i to jest duży, uważam, komplement i mam nadzieję, że oczekiwania zostaną spełnione. Mowa o Warsaw Music Festival, którego pierwsza edycja rusza. Ze mną Aneta Łyczkowska z TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję Warsaw Music Festivalu właśnie w Warszawie. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Mówię o tej Coachelli, dlatego że ten festiwal też jest podzielony na części. Może nie mamy powtórzonych weekendów, ale mamy trzy zdecydowanie różne części dla wielbicieli różnych gatunków muzycznych.
5: Tak, to zdecydowanie jest nowa formuła festiwalu. Dużo festiwali się przebranżowiło, przearanżowało, żeby tworzyć właśnie taki rodzaj festiwalu. My tak zaczynamy, czyli w ramach jednego festiwalu łączymy międzynarodowe marki, stąd też właśnie rozstrzelony festiwal na 3 dni, czyli 13, 17 i 20 czerwca.
4: I tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie, bo jest coś dla fanów wielkich hitów, czyli The Black Eyed Peas, jest coś dla fanów trance'u, czyli Armin van Buuren, no i jest też coś dla fanów muzyki klubowej.
5: Tak, zdecydowanie tak. Ten festiwal jest dla bardzo szerokiej grupy ludzi, ale to, o czym jeszcze warto wspomnieć, to budujemy od 2 dni, budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne. Scena jest przebudowywana pomiędzy każdym dniem. Ten ekran na pewno będzie na Upper Grandzie pierwszego dnia, czyli 13 czerwca.
4: No, line-up jest imponujący, bo ściągnąć tak różnych artystów z różnych gatunków muzycznych, ale rzeczywiście top of the top, to nie była łatwa sztuka i zakładam, że to były nie miesiące, tylko lata przygotowań.
5: Trwało to bardzo długo, natomiast tutaj taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Buurena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face-to-face z Arminem van Buurenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
4: I to jest coś, co zobaczyć warto. Mówię dlatego, że częściowo widziałam State of Trance w Rotterdamie jako taką zapowiedź tego, co wydarzy się właśnie podczas Warsaw Music Festivalu. No i Armin van Buuren ma niesamowitą energię.
5: To prawda.
4: I myślę, że ją tutaj przyniesie.
5: Zdecydowanie jest to jeden z większych występów Armina van Buurena w Polsce, który

0: politycznych, ale też różnych grup wiekowych.
1: Dokładnie tak. 17 czerwca, czyli podczas koncertu Black Eyed Peas, mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien Mighties. I to jest dzień, który jest all ages, czyli tam jest w każdej grupie wiekowej.
2: Bo wszyscy znamy na przykład Black Eyed Peas i hity z początku lat 2000.
1: Tak, to hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. Zresztą myślę, że bez powodu Black Eyed Peas odebrało właśnie tydzień temu American Music Awards za Throwback Song, więc no jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego.
2: No i mamy jeszcze trzecią odsłonę Warsaw Music Festivalu.
1: Mamy Upper Grand Poland i tutaj zdecydowanie jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia, mamy Art Batów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
2: I tyle ich przyjedzie do Polski.
1: Tak.
2: Czyli to już na dzień dobry przy pierwszej edycji stał się de facto festiwal trochę międzynarodowy.
1: Trochę tak. Myślę, że to jest zasługa line-upu i różnorodności tego line-upu i tego, że tak naprawdę dla ludzi przyjeżdżających za granicą zapraszamy ich do Warszawy na tydzień i mają przestrzeń też na to, żeby zobaczyć i pozwiedzać trochę stolicę Polski.
3: No i do tego to wszystko odbywa się w przestrzeni trochę już sprawdzonej, no bo na Legii odbywały się różnego rodzaju imprezy, ale jeszcze nigdy nie aż w takim systemie tygodniowego festiwalu, podczas którego mamy trzy różne dni imprezowe.
1: Chyba nie było takiego setupu festiwalowego do tej pory na Legii, natomiast my już w zeszłym roku na Legii robiliśmy Upper Grand, który był niekwestionowanym sukcesem.
2: I dlatego teraz jest powtórzony podczas Warsaw Music Festival.
1: I dlatego powtarzamy teraz Upper Grand Poland jako część Warsaw Music Festival.
3: I to jest, uważam, też lokalizacyjnie coś, co będzie sprzyjało temu, o czym powiedziałaś. Przyjeżdżamy do Warszawy, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, czy poza nią, idziemy na koncerty, a w międzyczasie mamy dobrą przestrzeń do tego, żeby odkryć Warszawę w samym właściwie środku, a właściwie tuż na początku lata.
1: Pogoda dopisuje, jak widać, słoneczko pięknie świeci i oby została taka do 20 czerwca. Sama lokalizacja stadionu, czyli Stadion Miejski Legii Warszawa, jest też dobrą lokalizacją, jeśli chodzi o organizację festiwalu, ponieważ jest świetnie skomunikowane, jest praktycznie w centrum. Nawet jeśli ktoś nie chce skorzystać z transportu pod tytułem samochód, może dojechać metrem do centrum i resztę drogi przebyć hulajnogą lub spacerkiem.
3: No dobra, to jeszcze w takim razie trochę technicznych danych, o której najlepiej być, w co się zaopatrzyć wchodząc na Warsaw Music Festival, na co się przygotować i jak mocno zbierać energię, żeby wytrwać.
1: O której najlepiej być? Od początku. Dlatego, że zaczynamy grać na głównej scenie już 30 minut po otwarciu bram. Pojawia się pierwszy artysta. Przygotować się na super zabawę. Na pewno tego nie zabraknie. Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok Legii, obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
2: No myślę, że będzie sporo osób, które będzie stało 7 godzin pod sceną, ale będą też tacy, którzy będą chcieli poczuć się w środku miasta jak na festiwalu i to też jest pewna nowość, żeby aż w tak centrum, rozumianym przez centrum miasta, mieć po prostu wielki festiwal, który nas trochę przeniesie w te letnie rejony, do których się festiwalowo przyzwyczailiśmy.
1: Tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze na festiwal się wyjeżdża i to jest wyprawa. A my, jako TMI, tworzymy Warsaw Music Festival w sercu miasta Warszawa i tak naprawdę tworzymy klimat festiwalowy, czyli koncerty koncertami, ale też klimat festiwalowy.
2: Na kogo ty najbardziej czekasz? Na czyj koncert, na który dzień, na jaki moment tego festiwalu?
1: Na Black Eyed Peas i na Johna Samita.
2: No tak, myślę, że wiele osób, które nas słuchają, które wybierają się na Warsaw Music Festivalu, też mają to na swojej checkliście zapisane, żeby się tam pojawić. A czego jako twórcy tego festiwalu życzylibyście sobie od waszych gości, czyli od słuchaczy, którzy przyjdą na tę imprezę?

0: żeby się świetnie bawili i żeby ten festiwal był dla nich niezapomnianym czasem, który będą wspominać do przyszłego roku, czyli do drugiej edycji.
1: I o to też chciałam zapytać, czy jest opcja, czy w waszych głowach są plany na to, żeby Warsaw Music Festival stał się cyklicznym wydarzeniem na mapie Warszawy?
0: To nie są plany. Prace nad drugą edycją już trwają.
1: Czyli tak naprawdę zaczynamy mieć nowy punkt na festiwalowej mapie Polski.
0: Tak. Mamy. Nie zaczynamy. Mamy nowy festiwal na mapie Polski. Tak, Warsaw Music Festival, który odbywa się na Stadionie Warszawskiej Legii.
1: I to zdanie twierdzące bardzo nam się podoba, bo lubimy, jak nowe festiwale dołączają do tej mapy i mamy więcej czasu na to, żeby właśnie poświętować w Towarzystwie Muzyki. Tak naprawdę prawie otwieracie ten sezon festiwalowy.
0: Ciężko wyczuć, co jest dobrym momentem na rozpoczęcie czy zakończenie sezonu festiwalowego. Dla nas z perspektywy organizatorów i promotorów ten termin był optymalny, ponieważ czerwiec jest zawsze przepięknym miesiącem w Polsce. W Warszawie jest ciepło, są najdłuższe dni i krótkie noce, bo przecież 20 mamy najdłuższy dzień i najkrótszą noc. Mamy noc kupały 20 podczas State of Trance i myślę, że to jest optymalna data na festiwal. To jest taka optymalna data, dlatego że ludzie już czują trochę wakacje, a jeszcze nie do końca są te wakacje.
1: To najtrudniejsze pytanie zostawiam na koniec. Zamówiliście pogodę?
0: Tak.
1: Trzymam za słowo, aby to się sprawdziło. Choć patrząc na prognozy, chyba naprawdę zamówiliście pogodę.
0: Zamówiliśmy pogodę. Przywiozłam.
1: To w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby pogoda wiedziała, że jest zamówiona i żeby w takiej formie dotrwała do końca Warsaw Music Festivalu. 3 festiwalowe dni, na które też was jako Radio SK zabieramy, bo będą szczęśliwcy, którzy będą mogli spotkać się z The Black Eyed Peas.
0: Tak, to prawda.
1: I trzymamy kciuki za to, żebyście sobie zrobili z nimi fajne zdjęcia, a potem nam te zdjęcia pokazali. Aneta Łyczkowska, TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję i nie ostatnią, jak powiedziała, Warsaw Music Festivalu, była z nami. To widzimy się tam pod sceną.
0: Widzimy się pod sceną.
1: Warsaw Music Festival się zaczyna. Teraz w magazynie muzycznym czas na mój pierwszy raz. W roli głównej tym razem Zalia. Rozmawiał z nią Michał Hanczak.
2: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Mój pierwszy raz na scenie, okej. W podstawówce brałam udział w Mam Talent podstawówkowym i to był mój pierwszy raz taki rzeczywiście, jak śpiewam na scenie. I śpiewałam wtedy Maszynkę do ćwierkania Czesława Mozilla.
3: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
4: O, to jest dobre pytanie. Muszę sobie przypomnieć, jaki mój pierwszy koncert. Ja lubiłam jako dziecko chodzić, ale wydaje mi się, że w ogóle jakiś taki lady punk chyba? Z mamą byłam? To miałam jakieś, wiesz, tam, no nie wiem, ze 12, 13, 12 lat chyba, no.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: To model. Pierwszy ever i to było tak, że ja, słuchaj, byłam na obozie i była piosenka, do której ktoś tańczył duet i były takie beznadziejne głośniki. Ja nie wiedziałam, co tam jest śpiewane, w ogóle nie wiedziałam, co tam śpiewa ta osoba i szukałam, wiesz, jakieś, ja myślałam, że tam I'm Not Alone, on śpiewa, tam jest Another Love. Ale wiesz, no ja miałam, nie wiem, z 13 lat, 12-13 lat i pamiętam, że ja szukam tej piosenki rock i ona powiedziała w radiu i ktoś powiedział nagle To Model Another Love. I ja, okej. Okay. I po roku znalazłam tę piosenkę. To była najbardziej wyczekana piosenka, żeby znaleźć.
3: Mój pierwszy instrument.
4: Skrzypce. Gram na skrzypcach 2 lata, prawie. Do szkoły muzycznej się dostałam na skrzypce, chciałam być skrzypaczką, ale tam ze względów zdrowotnych musiałam zmienić na fortepian.
3: Mój pierwszy raz, gdy napisałam piosenkę.
4: Taki pierwszy ever, miałam z 7 lat. Ja bardzo lubiłam się bawić lalkami i bardzo się lubiłam bawić lalkami w musicale, więc ja zawsze do każdego musicalu musiałam napisać piosenkę. I pierwszy wiersz raz to właśnie napisałam jakąś piosenkę, którą mam wrażenie po czasie, że była jakimś plagiatem, jeszcze nie doszłam do tego jakim, ale była o jakichś tam ciasteczkach i była o jakimś takim kuchennym musicalu, coś takiego jak Waitress.
3: Mój pierwszy raz jako Zalia.
4: Mój pierwszy raz jako Zalia. Zalia powstała w 2020 roku. Pierwszy raz jako Zalia byłam na wyjeździe, gdzie publikowałam piosenkę In My Heart Again, którą źle w ogóle wstawiłam do internetu, bo myślałam, że tam wystarczy dzień wcześniej sobie to załadować i to się wstawi. I pamiętam, że zrobiłam całą premierę, która nie wyszła. I wiesz, wszyscy czekają, a ja no już zaraz, dzisiaj o 20. Słuchaj, ten numer wszedł po 3 dniach czy 4. I to był mój pierwszy raz jako Zalia i pamiętam, że pierwszy raz w życiu jako Zalia, że stała się, w ogóle powstało Zalia, jechałam w aucie i szukałam właśnie pseudonimu, bo ja wiedziałam, że ja chcę też wydawać kiedyś po angielsku może coś, więc to nie może być Julia Zarzecka. I tak szukałam, wiesz, były te brytyjskie wokalistki Ella May, Cleo So.

Paul, Georgia Smith, więc ja tak szukałam, może jakaś zbitka, jakieś coś tam. I mój ówczesny chłopak był ze swoim przyjacielem w kawiarni, no i ja z nimi rozmawiałam, jadąc w aucie, im czytam te wszystkie, które tam, tam znalazłam pseudonimy i w końcu mówię, no dobra, no to może jakieś połączenie mojego imienia i nazwiska. I mówię, Julza, Lia, Lia, Zalia. I nagle, o, Zalia. Oni, ej, super.

I w końcu mówię, no dobra, no to może jakieś połączenie mojego imienia i nazwiska. I mówię, Julza, Lia, Lia, Zalia. I nagle, o, Zalia. Oni, ej, super.

0: Mój pierwszy album.
1: Mój pierwszy album, mój, Kocham i tęsknię, a pierwszy album, który w życiu dostałam, taki fizyczny, to był Jonas Brothers.
0: Mój pierwszy raz z Michałem Szczygłem.
1: My się poznaliśmy z Michałem w studio u Francisa, w ogóle świetnego producenta, super człowieka przede wszystkim. I poznaliśmy się tam przypadkowo, ja akurat jakoś przyjeżdżałam, Michał tam był. My wtedy tam z Francisem robiliśmy, tam próbowaliśmy robić jakieś rzeczy, też się bardzo zakolegowaliśmy od razu. I pamiętam, że jakoś tak my się poznaliśmy i zaraz było, o, bo Michał w ogóle ma taką piosenkę i on szuka wokalistki i czy ty byś nie chciała. I pamiętam, że mi się mega spodobał ten numer i jakoś tak to wszystko płynnie wyszło. I zaraz to powstało i zaraz była też premiera płyty Michała.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój utwór w radiu.
1: Ojej, pamiętam, to było tak, że ja wróciłam, wszyscy już go słyszeli, bo ja, tylko że ja byłam w Londynie, no więc ja automatycznie nie miałam go jak słyszeć i sobie wróciłam do domu na święta i dostałam COVID-a i leżałam taka chora, tak na maksa chora w łóżku i moja mama zawsze ma włączone radio i sobie ja leżę taka z gorączką, 39 stopni gorączki i nagle słyszę, a teraz przed państwem Zalia Bezsensownie i nagle, wiesz, po prostu zerwałam się z tego łóżka, mówię, Jezu, moja piosenka i to był taki pierwszy raz mój, gdzie rzeczywiście do mnie dotarło, że to leci i że nie tylko ja to słyszę.
2: Mój pierwszy raz.
3: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
2: SK Music News.
3: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza, nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć, ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata, a ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja, i kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo,

0: Ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi. Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol, czy brał różnego rodzaju używki, albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie, wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy z koleżanką. Zaśpiewałem taką piosenkę. To jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
2: Miałeś kasetę, plakat?
3: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 2014 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Mój pierwszy instrument i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam. To był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent.

0: Show X Factor byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji odpał na bootcampie. Ja jak zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Twój pierwszy hit?
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc m.in. Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem. Yeah.

0: Mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny.
2: Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce.
1: Kto, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem

0: u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
1: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
0: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałem ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
1: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
0: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii. No jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej. No to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl. Tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
4: Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
5: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moim przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you, cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
4: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
5: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
4: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
5: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam, że to na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
4: drugi ma mrok.
5: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Ci Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co Ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
4: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
5: tak.
4: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy tak. Minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
5: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
4: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
5: właśnie
4: to czasami
5: się, że
4: jest
5: jedno
4: do jednego i jest odwrotnie.
5: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... Tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini
4: albumy.
5: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
4: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
5: W ogóle
4: czasem
5: centrum.
4: Rozkminy, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
5: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... No, że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
4: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
5: dużo
4: dają.
5: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
4: A to czym jest teraz to twoje centrum?
5: Moje centrum, no właśnie, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... Cały czas mam takie pytania, Megi, czy jeszcze zarapujesz? Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? Czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... Tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe

0: mimo rzeczy wielu, których robiłam, no to to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Mm. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, okay, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię coś nowego.
0: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frikiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne.
0: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera to jest takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Jest to często porównywane.

0: do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: Jakieś dziecko dodajesz,
0: jest jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki... No, że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak... Lubię na przykład sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
0: jest to.
1: I to jest
0: zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.

0: muzyką się żyje.
1: Wystartował Warsaw Music Festival. To 3-dniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień. No, wczoraj było coś dla fanów mocniejszych, elektronicznych brzmień. Co działo się na stadionie Legii Warszawa, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, m.in. Where Is Love czy I Got a Feeling.
2: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
1: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
2: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy

0: Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
1: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK, będziemy bawić się tam razem z wami. A Dawid Podsiadło numerem jeden wśród polskich słuchaczy Radia SK. Jego hit zagranicznych też. Jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień w sobotę gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe. To Just the Way You Are, czyli zespół Milky, kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remiksie Davida Guetty. Na miejscu trzecim listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No, jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie, na początek 9:00 gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13:00.

Diamenty od Rihanny w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji. Pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać. Wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no, człowiek ledwo co otworzył oczy. Przed chwilą wstałem. Przed chwilą też otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo, to jest ten pan. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie? Blanka Derulo. Albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę. 21 minut po 9.

0: Także bardzo, bardzo zdolna baletnica, jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremi Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel. Tylko my, taki nosi tytuł, to jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy. Jeremi Sikorski, Tylko my. Gramy to teraz w Radiu SK.

0: September zagrał. No i pogoda też jak w September, 17 stopni praktycznie w całej Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. No i napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. No w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Nie mogę doczekać się wakacji.
11: A ja przeciwnie.
10: No coś ty, czemu?
11: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
10: Brzmi nieźle.
11: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Na wszelki wypadek jest ALC. Autolakiernia Chmielewski. Kompleksowa likwidacja szkód komunikacyjnych z OC i AC. Zgłoszenie szkody, wykonanie oględzin oraz kosztorysu naprawy. Kontakt z ubezpieczycielem, zamówienie części, organizacja auta zastępczego z OC sprawcy i bezgotówkowe rozliczenie z ubezpieczycielem. W ofercie także naprawy blacharsko-lakiernicze pojazdów wszystkich marek i konserwacja podwozia. ALC. Autolakiernia Chmielewski. Olsztyn, Piłsudskiego 75.
14: Ach, lemoniada z miodem to królowa letniego orzeźwienia. I wcale nie słodzimy, że jest pyszna. Wolisz słodkie mango czy rześką limonkę? Smakuj naturę z lemoniady.com od mazurskich miodów.
15: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn, Wilczyńskiego 31.
16: Hura Medical Center oferuje rehabilitację narządu ruchu i głosu, w tym porady lekarskie i

0: logopeda, fizykoterapia, ćwiczenia, masaże, kinezjotaping. Pełna oferta na www.hura.olsztyn.pl. Hura Medical Center. Olsztyn, plac Bema 1 oraz ulica Wańkowicza 5. Telefon 89 542 0799.
1: A ty nie jesteś zazdrosna?
2: A kogo?
1: No o tę Beatę. Twój Marek stale mówi, pani Beata to, pani Beata tamto, a pani Beata to. I tak w kółko.
2: O panią Beatę mam być zazdrosna? Przecież ja ją uwielbiam. Pani Beata, profesjonalny doradca z salonu Ideal Meble w Szczytnie. W ofercie ogromny wybór mebli i dodatków, fachowe doradztwo, transport, wniesienie i montaż. Ideal Meble, Moniuszki 5, mebleszczytno.pl. Umebluj się z Beatą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: I po reklamie.

Tezi. Na zakończenie 9 w Radiu SK dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. No a tak na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.

0: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
6: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
9: Jedziemy!
10: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Znasz jakiegoś dobrego trychologa w Olsztynie? Wypadają mi włosy i ten łupież.
12: Wioleta Urlich-Mikulska, dyplomowany trycholog i kosmetolog w Bonicie. We wszystkim pomoże. No i możesz wysłać do niej Marka.
11: Myślisz o jego zakolach i łysieniu?
12: Tak, mają laser stymulujący porost włosów. Totalna nowość. Przy okazji skorzystasz z depilacji laserowej i zabiegów modelujących ciało i twarz. Wiesz, dzieci też przyjmuje. Bonita, Olsztyn. Więcej informacji na Facebooku. Bonita, ratunek dla Twoich włosów.
13: Dzień dobry, my po promocji jest flashsale.pl. Poprosimy dwa burgery za pół ceny.
14: Na miejscu czy na wynos?
13: Na wynos. Pędzimy do salonu obok po asortyment 10% taniej.
14: Też z flash sale?
13: Tak, ustawiłam filtrowanie tylko na moje ulubione kategorie, więc widzę super okazję.
14: Sprytne!
13: Dla tych, którzy szukają okazji, flashsale.pl. Aplikacja z lokalnymi promocjami w Olsztynie.
15: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
16: Już 12 grudnia świętuj trzecie urodziny Hali Urania z legendami muzyki klubowej.

0: Przegap tej nocy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
3: I po reklamie.
4: Olsztyn na czasie.
5: Prosto z Ostródy, gdzie lada moment startuje drugi dzień największego w regionie turnieju tanecznego. Anita Zalewska, cześć! 2 dni, 1500 tancerzy z całej Polski, gwiazdy w jury i do tego widowiskowe choreografie, które dziś zdecydowanie nie zabraknie, czyli 13. ogólnopolski turniej Thousand Lakes Dance Cup. Dziś na tapecie przede wszystkim modern jazz i inne formy tańca. Z kim widzę się na miejscu? A w Olsztynie lada moment spotykamy się w CRS Łukiel, gdzie odbędzie się 10. charytatywny bieg o złotą monetę i rodzinny piknik z Fundacją Przyszłość dla Dzieci. Nie może Was zabraknąć.
6: SK. Muzyką się żyje.
7: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
8: Wszystko co sekcja będzie trzeba, to zagramy ją wesel.
7: No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK razem z Łatwo Gangiem. Odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
9: Luzik.
10: Arbuzik.
9: Luzik, arbuzik, to jak to? Jak to poszło? To szybka chyba historia.
10: Poduszaki pomagały. A. Takie dodawały otuchy, jak się śpiewało.
11: Ja też się super bawiłem.
12: Dobrze bawiłam.
10: Tymi nagrywkami, wideo.
9: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
10: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
9: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
10: Tak.
9: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
10: Tak, bardzo.
9: Jesteś za?
10: Tak, żeby wszyscy słuchali.
7: No i pięknie. I wszyscy słuchali. Jak wyglądała wizyta u Mai, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie Eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już 3 ceremonie otwarcia w 3 krajach organizujących piłkarskie Mistrzostwa Świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Michael Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla Was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu Hity na czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam. Budzimy się, mamy niedzielę. No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki. Ja się

co dwóch Jakubów to nie jeden. Kuba i Kuba Wesce, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym messengerze, żebym obudził jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą? Nie, no my nie.

0: mieć gruby portfel. Miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To jest, to są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi. 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał, kto już pracuje, kto już jest na pełnych obrotach, a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No to się ska. A ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i 1 zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu. Pozdrawiam.
0: No to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć Jacka, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma spiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
0: Mądrego to aż miło posłuchać. Autopromocja.
3: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to?

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM.
1: I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
11: Harmonizer.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
14: I po reklamie.

wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych. A tak to jest wszystko fajnie pozamykane. Czas dla rodziny. Pozdrawiam.

0: bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. Bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje: Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao. Co niektórzy mówią, Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz. SK Karniaki Cup, szukajcie tego na sk.pl, zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy, 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek?

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: No, tego.
4: A może...
5: Także tak.
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystaw.

0: prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Odlotowe Suwałki Airshow 2026 nadchodzi. Już 27 czerwca lotnisko w Suwałkach zamieni się w arenę podniebnych akrobacji. Podniebne show w dzień i zapierające dech w piersiach nocne pokazy z pirotechniką. Zobacz odrzutowce, helikoptery, samoloty historyczne i wiele innych atrakcji. Bilety do kupienia na odlotowesuwalki.pl.
2: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Cztery znane influencerki w jednym numerze do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
8: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
9: Co tam się będzie działo?
8: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
7: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. A na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hurts, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hurts zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego, artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na Was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie dba Radio SK, Paweł Bogaj, zapraszam na początek, Joe.

11,5 minuty po godzinie 11. Nie, 18 minut, co ja mówię? 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK Hity na czasie, niedzielny poranek. Proszę wstawać, już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na cztery litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, sezon. No to gra.

0: Zoe, Bruno Mars, I Just Mind w Radiu Łezka, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc. Czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. I to jest na razie jeszcze nieoficjalny, ale nowy rekord Guinnessa. Każdy musiał stracić przynajmniej 2 cm włosów. No już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Dzień dobry, pani Agato. O, nowe meble?
3: Tak, zamówiłam w sieciówce. Podobno najtaniej.
2: Wcale nie. Porównałem ceny. Meble na wymiar od firmy Simsar kosztują tyle samo, a zagospodarują każdy centymetr. Wybór materiałów jest ogromny, a robią wszystko. Od pomiaru po montaż.
3: Ale pewnie czeka się pół roku.
2: Nie, tylko 4 tygodnie. Proszę sprawdzić na Facebooku szafy.olsztyn.
3: O, już tam zaglądam.
4: Znasz jakiegoś dobrego trychologa w Olsztynie? Wypadają mi włosy i ten łupież.
5: Wioleta Urlich-Mikulska, dyplomowany trycholog i kosmetolog w Bonicie. We wszystkim pomoże. No i może.

0: możesz wysłać do niej Marka.
1: Myślisz o jego zakolach i łysieniu?
0: Tak, mają laser stymulujący porost włosów. Totalna nowość. Przy okazji skorzystasz z depilacji laserowej i zabiegów modelujących ciało i twarz. Wiesz, dzieci też przyjmuje. Bonita, Olsztyn. Więcej informacji na Facebooku. Bonita, ratunek dla twoich włosów.
2: Dzień dobry, my po promocji jest flashsale.pl. Poprosimy dwa burgery za pół ceny.
3: Na miejscu czy na wynos?
2: Na wynos. Pędzimy do salonu obok po asortyment 10% taniej.
3: Też z flash sale?
2: Tak, ustawiłam filtrowanie tylko na moje ulubione kategorie, więc widzę super okazję.
3: Sprytne!
2: Dla tych, którzy szukają okazji, flashsale.pl. Aplikacja z lokalnymi promocjami w Olsztynie.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
5: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: dzień.
1: 6 minut zostało nam do godziny 12. To był Martin Garrix z Edem Sheeranem. Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z króli muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich każdy piątek na SK Live Remix. No, fani klubowego grania będą w siódmym niebie. Ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazję, to w euro.

0: tysiącowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
4: Zrobić ci kawę?
5: Nie, dziękuję. Już od rana mam podniesione ciśnienie. Przychodzę na parking, a tu niespodzianka. Auto skasowane. Na szczęście sprawca zostawił za wycieraczką numer telefonu, ale samochód niejezdny.
6: Miałem to samo. Trafiłem do lakierni ALC Paweł Chmielewski w Olsztynie. Kompleksowo załatwili sprawę. Dostałem auto zastępcze. Moje odholowali na warsztat własną lawetą. Naprawili Szkodę. Szczerze polecam lakiernię ALC Paweł Chmielewski. Piłsudskiego 75. autolakiernia.olsztyn.pl.
7: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn, Wilczyńskiego 31.

0: wsparcie od 7 do 20 oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn, Wilczyńskiego 31.
1: Fizjologiczne i fizjoterapeutyczne. Logopeda, fizykoterapia, ćwiczenia, masaże, kinezjotaping. Pełna oferta na www.hura.olsztyn.pl. Hura Medical Center. Olsztyn, plac Bema 1 oraz ulica Wańkowicza 5. Telefon 89 542 07 99.
2: A ty nie jesteś zazdrosna?
3: A kogo?
2: No o tę Beatę. Twój Marek stale mówi, pani Beata to, pani Beata tamto, a pani Beata to. I tak w kółko.
3: O panią Beatę mam być zazdrosna? Przecież ja ją uwielbiam. Pani Beata, profesjonalny doradca z salonu Ideal Meble w Szczytnie. W ofercie ogromny wybór mebli i dodatków, fachowe doradztwo, transport, wniesienie i montaż. Ideal Meble, Moniuszki 5, mebleszczytno.pl. Umebluj się z Beatą.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
0: Operator spalarni odpadów w Olsztynie, firma Urbaser Olsztyn, poszukuje pracowników na stanowiska w działach produkcji i utrzymania ruchu. Aktualne ogłoszenia poszukiwanych pracowników znajdziesz na portalu pracuj.pl lub Facebooku, wpisując Urbaser Olsztyn. Kontakt mailowy rekrutacja@urbaser.com. Zapamiętaj, rekrutacja@urbaser.com lub telefoniczny 89 300 0101.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
7: I po reklamie.
8: Olsztyn na czasie.
9: Do biegu? Gotowi? Anita Zalewska, cześć! Startuje wydarzenie na plaży miejskiej, czyli piknik rodzinny z Fundacją Przyszłość dla Dzieci. 10. charytatywny bieg o złotą monetę rozpocznie się o 15.30. Bieg główny na dystansie 5 km zaplanowany jest na 16.30. Warto tu pojawić się już teraz, bawić się dobrze, a później biegać lub kibicować. Wydarzenie eskowo polecamy. A na rodzinną niedzielę w Olsztynie poleca się również olsztyńskie kino Helios, Space Park Olsztyńska Kortosfera, a także tor kartingowy Kormoran. Czekają tu go-karty oraz dwa tory, asfaltowy i do driftu.
10: Muzyką się żyje.
11: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You. Premiera Toy Story 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę. No a kawałek Taylor Swift mogliście usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA. No a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla was na sk.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja. To w miejscowości Sława w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gips czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, no bo będziemy mieli dla was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity. Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę. Zostańcie razem z Radiem SK. Zostańcie z hitami na czasie.

Kate i Perry w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Sprawdzam, co się dzieje teraz w sieci. Proszę bardzo, taki tytuł trafiłem. Polacy coraz chętniej stawiają na triatlon. No ja chyba nie jestem Polakiem w takim razie.

0: Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze: witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię, kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my Wesce kochamy hit na czasie, za chwilę Oscar Sims. Warto z nami zostać.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co?

0: Polski od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd.

0: tłumaczeniu Mowa Ciała. Taki tytuł ta piosenka. 6 minut już niecałe. Zostało nam do godziny 13. Łukasz Duńczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć. Moja mowa ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze. Ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak. I dużo hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad.
1: No, jak ja ci współczuję. Jak chcesz, możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Dziękuję bardzo. Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowciapny. Warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi.

0: Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopkafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
0: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: No tego. A może...
5: Także tak.
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Znasz jakiegoś dobrego trychologa w Olsztynie? Wypadają mi włosy i ten łupież.
12: Violeta Urlich-Mikulska, dyplomowany trycholog i kosmetolog w Bonicie. We wszystkim pomoże. No i możesz wysłać do niej Marka.
11: Myślisz o jego zakolach i łysieniu?
12: Tak, mają laser stymulujący porost włosów. Totalna nowość. Przy okazji skorzystasz z depilacji laserowej i zabiegów modelujących ciało i twarz. Wiesz, dzieci też przyjmuje. Bonita, Olsztyn. Więcej informacji na Facebooku. Bonita, ratunek dla twoich włosów.
13: Już 12 grudnia świętuj 3

0: Nie przegap tej nocy!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem. No i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
6: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
5: Oczywiście, że tak, że trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK i zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwo Gangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwo Gangiem jest stresujące.
7: Luzik.
8: Arbuzik.
7: Luzik, arbuzik. To jak to, poszło? To szybka chyba historia.
8: Poluszaki pomagały. A. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
9: Ja też się super bawiłem.
10: Się dobrze bawiłam.
8: Nie, tymi nagrywkami, wideo.
7: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
8: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
7: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
8: Tak.
7: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
8: Tak, bardzo.
7: Jesteś za?
8: Tak, żeby wszyscy słuchali.
5: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma ze sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów

0: mocnych elektronicznych brzmień zagrał m.in. Steve Angello, Benny Benassi czy Art Bad. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na SK-owego Instagrama, a w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
1: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
0: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Vurena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawienie po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energii hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Ja

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewym, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników, można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Sanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie. Najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

0: Didi Dirty Money w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie, a ja dobrze zagram.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelić coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na

0: agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Odlotowe Suwałki. Airshow 2026 nadchodzi. Już 27 czerwca lotnisko w Suwałkach zamieni się w arenę podniebnych akrobacji. Podniebne show w dzień i zapierające dech w piersiach nocne pokazy z pirotechniką. Zobacz odrzutowce, helikoptery, samoloty historyczne i wiele innych atrakcji. Bilety do kupienia na odlotowesuwalki.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dzień dobry, my po promocji jest flashsale.pl. Poprosimy dwa burgery za pół ceny.
8: Na miejscu czy na wynos?
7: Na wynos. Pędzimy do salonu obok po asortyment 10% taniej.
8: Też z flash sale?
7: Tak, ustawiłam filtrowanie tylko na moje ulubione kategorie, więc widzę super okazję.
8: Sprytne!
7: Dla tych, którzy szukają okazji, flashsale.pl. Aplikacja z lokalnymi promocjami w Olsztynie.
9: I po reklamie.

0: Piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Paulina nagrała głosówkę na Messengerze Eski, bo my szukamy recepty na niedzielne szczęście. Dajecie znać, co wam humor poprawia.
1: Wiesz, co mi dzisiaj poprawiło humor?
0: No?
1: Że miałam już ostatni zjazd na studiach. Praca przeszła antyplagiat. Mam 0%. I tylko teraz czekam na obronę.
0: Coraz lepszy ten chat GPT. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr rok szkolny, to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki. Z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa. Zaraz gramy dalej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super

0: cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
1: Jedziemy.
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Olsztyn na czasie.
3: Co powiecie na piknik nad jeziorem? Anita Zalewska? Cześć! Właśnie takie wydarzenie z Fundacją Przyszłość dla Dzieci trwa na olsztyńskiej plaży miejskiej. Dziś spotykamy się nad jeziorem Ukiel, żeby wspólnie wspierać podopiecznych Fundacji Przyszłość dla Dzieci. O 15.30 rozpoczną się wydarzenia związane z 10. charytatywnym biegiem o złotą monetę, a bieg główny na dystansie 5 km rozpocznie się koło 16.30. Skowo wydarzenia polecamy. Polecamy też kibicowanie tancerzom. 13. edycja turnieju Thousand Lakes Dance Cup trwa w Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji. Szczegóły na sk.pl.
4: Na zegarach 14 zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. W etapowym Jorku koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. Na Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
5: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jenny już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę?

Armin van Buuren w Radiu SK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix. A już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festival.

0: festiwalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy, dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas i ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio S-Go. Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to,

0: dogrywki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na wszelki wypadek jest ALC. Autolakiernia Chmielewski. Kompleksowa likwidacja szkód komunikacyjnych z OC i AC. Zgłoszenie szkody, wykonanie oględzin oraz kosztorysu naprawy. Kontakt z ubezpieczycielem, zamówienie części, organizacja auta zastępczego z OC sprawcy i bezgotówkowe rozliczenie z ubezpieczycielem. W ofercie także naprawy blacharsko-lakiernicze pojazdów wszystkich marek i konserwacja podwozia. ALC. Autolakiernia Chmielewski. Olsztyn Piłsudskiego 75.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
3: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola.
4: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Dzień dobry, pani Agato. O, nowe meble?
8: Tak, zamówiłam w sieciówce. Podobno najtaniej.
7: Wcale nie. Porównałem ceny. Meble na wymiar od firmy Simsar kosztują tyle samo, a zagospodarują każdy centymetr. Wybór materiałów jest ogromny, a robią wszystko. Od pomiaru po montaż.
8: Ale pewnie czeka się pół roku.
7: Nie, tylko 4 tygodnie. Proszę sprawdzić na Facebooku szafy.olsztyn.
8: O, już tam zaglądam.
9: Znasz jakiegoś dobrego trychologa w Olsztynie? Wypadają mi włosy i ten łupież.
10: Wioleta Urlich-Mikulska, dyplomowany trycholog i kosmetolog w Bonicie. We wszystkim pomoże. No i możesz wysłać do niej Marka.
9: Myślisz o jego zakolach i łysieniu?
10: Tak, mają laser stymulujący porost włosów. Totalna nowość. Przy okazji skorzystasz z depilacji laserowej i zabiegów modelujących ciało i twarz. Wiesz, dzieci też przyjmuje. Bonita, Olsztyn. Więcej informacji na Facebooku. Bonita, ratunek dla twoich włosów.
11: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy 2 stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
12: Hura Medical Center oferuje rehabilitację narządu ruchu i głosu, w tym porady lekarskie i fizjoterapeutyczne. Logopeda, fizykoterapia, ćwiczenia, masaże, kinezjotaping. Pełna oferta na www.hura.olsztyn.pl. Hura Medical Center. Olsztyn, plac Bema 1 oraz ulica Wańkowicza 5. Telefon 89 542 07 99.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A ty nie jesteś zazdrosna?
15: O kogo?
14: No o tę Beatę. Twój Marek stale mówi, pani Beata to, pani Beata tamto, a pani Beata to. I tak w kółko.
15: O panią Beatę mam być zazdrosna? Przecież ja ją uwielbiam. Pani Beata, profesjonalny doradca z salonu Ideal Meble w Szczytnie. W ofercie ogromny wybór mebli i dodatków, fachowe doradztwo, transport, wniesienie i montaż. Ideal Meble, Moniuszki 5, mebleszczytno.pl. Umebluj się z Beatą.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Wow, taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu, słuchajcie. W końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe, upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień mniej więcej o tej porze będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ctc.eu.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING,

0: rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
2: Dzień dobry, my po promocji jest flashsale.pl. Poprosimy dwa burgery za pół ceny.
3: Na miejscu czy na wynos?
2: Na wynos. Pędzimy do salonu obok po asortyment 10% taniej.
3: Też z flash sale?
2: Tak, ustawiłam filtrowanie tylko na moje ulubione kategorie, więc widzę super okazję.
3: Sprytne!
2: Dla tych, którzy szukają okazji, flashsale.pl. Aplikacja z lokalnymi promocjami w Olsztynie.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?

0: przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
2: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
3: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
2: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
4: Lexi, jakie emocje po meczu?
5: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
4: Jak to jest grać z taką ekipą?
6: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
2: Mówili Lexi i Frisa, a w drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDS, Mateusz Damiński czy Tomasz Fornal.
7: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego. Spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem.
8: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
7: Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwogang, wszystkie marzenia za mniej więcej pół godziny na antenie Radia SK, może 20 minut. A teraz odpoczywamy z Justinem Bieberem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relaks, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle, znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna, no bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda? A jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

Słowa uznania dla twojego syna, no bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda, a jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

0: Shawn Mendes i Camila Cabello. A teraz na antenie Radia SK pojawi się czyste, dziecięce szczęście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
0: Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer.

w którym nawijają tak. Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer.

0: hit zawsze na czasie. Rihanna i Calvin Harris na antenie Radia SK. To jest dobry numer, ale przyznajcie, nie jest aż tak dobry jak ten, który leciał wcześniej. To powtórzmy jeszcze raz refren. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz dziecka szczęśliwego, kiedy spełniło się jej marzenie, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem odwiedzili Maję w szpitalu. I Maja na przykład pochwaliła się kolekcją swoich pluszaków. Jest naprawdę bogata? Zobaczcie to na eskowym Instagramie. I polecam też obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, który przed chwilą usłyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto Fundacji Wspierającej Dzieci Walczące z Rakiem. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Wszystko brzmi lepiej.
11: W harmonii.
10: Dwa głosy współgrają.
11: Ze sobą.
10: Przekazują z lekkością.
11: Trudne wiadomości.
10: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
11: Betonowy mur.
10: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
11: Harmonizer.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
16: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
17: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
16: Wspaniale się to ogląda.
17: A jak smakuje?
16: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania.

0: i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.

Jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami, no i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak, Jeremy Sochan, jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. No to rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować?

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje? To w euro.
13: Emocje rosną.
11: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie. W Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak. Zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Kto zwalcza ból? Kto?
17: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i

0: przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: No, tego.
2: A może...
3: Także tak.
4: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąc takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: A Ty nie jesteś zazdrosna?
8: O kogo?
7: No o Tebę, Atę. Twój Marek stale mówi, pani Beata to, pani Beata tamto, a pani Beata to. I tak w kółko.
8: O panią Beatę mam być zazdrosna? Przecież ja ją uwielbiam. Pani Beata, profesjonalny doradca z salonu Ideal Meble w Szczytnie. W ofercie ogromny wybór mebli i dodatków, fachowe doradztwo, transport, wniesienie i montaż. Ideal Meble, Moniuszki 5, mebleszczytno.pl. Umebluj się z Beatą.
9: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
10: I po reklamie.
11: Olsztyn na czasie.
12: Przepis na udaną niedzielę w Olsztynie? Bardzo proszę, Anita Zalewska, cześć. Najpierw zaglądamy na plażę miejską, gdzie jeszcze trwa rodzinny piknik z Fundacją Przyszłość dla Dzieci i już wystartowały zmagania w ramach 10. charytatywnego biegu o złotą monetę. SK poleca. Coś dla widzów w każdym wieku przygotowało olsztyńskie kino Helios. Aktualnie na ekranach rządzą familijne produkcje oraz straszny film. A jeśli lubicie zabawę z nutką rywalizacji, to warto zajrzeć na olsztyński tor kartingowy Kormoran. Czekają tu go-karty oraz dwa tory, asfaltowy i do driftu. Na rodzinne wizyty poleca się też olsztyńska kortosfera.
13: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób. Trzy zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
14: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
13: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też...
15: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
13: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
16: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który oponował media społecznościowe Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu. Dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura. A dzisiaj wieczorem na Mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, w starcie prawdziwych gigantów Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii, mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa, liczba ludności 156 tysięcy, mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na Mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć, należy im się i tego się trzymajmy, a poza tym po co nam Mundial, piłkarskie emocje mamy w domu, mamy w Radiu SK, SK Karniaki Cup, możecie rywalizować ze Sławkiem Peszko, do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, ale zanim finał to musicie odgadywać co Sławek Peszko powiedział.
1: Ja swoje już się nabiegałem, teraz jedyne co mogę robić to podawać piłki albo...
0: A no właśnie, co zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, macie jakiś pomysł, wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. No i już od jutra słuchajcie uważnie Radia SK.
2: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bibi Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bibi Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bibi Rexha i One Day już teraz w Esce.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się do spacerów, za chwilę będzie między innymi Swedish House Mafia. A wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: wioski od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MP.

0: 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: No, tego. A może...
5: Także tak...
6: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Zrobić Ci kawę?
11: Nie, dziękuję. Już od rana mam podniesione ciśnienie. Przychodzę na parking, a tu niespodzianka. Auto skasowane. Na szczęście sprawca zostawił za wycieraczką numer telefonu, ale samochód niejezdny.
12: Miałem to samo. Trafiłem do lakierni ALC Paweł Chmielewski w Olsztynie. Kompleksowo załatwili sprawę. Dostałem auto zastępcze. Moje odholowali na warsztat własną lawetą. Naprawili szkodę. Szczerze polecam lakiernię ALC Paweł Chmielewski, Piłsudskiego 75, autolakiernia.olsztyn.pl.
13: Dzień dobry, my po promocji jest flashsale.pl. Poprosimy dwa burgery za pół ceny.
14: Na miejscu czy na wynos?
13: Na wynos. Pędzimy do salonu obok po asortyment 10% taniej.
14: Też z flash sale?
13: Tak, ustawiłam filtrowanie tylko na moje ulubione kategorie, więc widzę super okazję.
14: Sprytne!
13: Dla tych, którzy szukają okazji, flashsale.pl. Aplikacja z lokalnymi promocjami w Olsztynie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.

wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a wydajecie znać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze Eski: hej SK, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Radio SK. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
8: Hura Medical Center oferuje rehabilitację narządu ruchu i głosu, w tym porady lekarskie i fizjoterapeutyczne. Logopeda, fizykoterapia, ćwiczenia, masaże, kinezjotaping. Pełna oferta na www.hura.olsztyn.pl. Hura Medical Center. Olsztyn, plac Bema 1 oraz ulica Wańkowicza 5. Telefon 89 542 07 99.
9: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbos walczy właśnie z Aleksem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził trzy konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę

0: Nie, energetyczna tragedia mogła być jeszcze większa.
1: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
0: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń, a dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi.
2: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu usiadłem 228 razy. Około 700-728. Mogło skorzystać z mojej krwi.
0: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
3: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci Eska. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: komuś po weekendzie jeszcze brakowało energii, to właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to, jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany, także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałem 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: W takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radiu SK. Justin Bieber i Nicki Minaj.

nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadany z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Mamy bardzo dobry mood. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i dla niektórych to jest finał bardzo udanego weekendu. Paulina?
1: Hej SK, dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać

Play. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać

0: konkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: No, to jedziemy.

0: dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Chery. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: Dzień dobry, Pani Agato. O, nowe meble?
2: Tak, zamówiłam w sieciówce. Podobno najtaniej.
1: Wcale nie. Porównałem ceny. Meble na wymiar od firmy Simsar kosztują tyle samo, a zagospodarują każdy centymetr. Wybór materiałów jest ogromny, a robią wszystko. Od pomiaru po montaż.
2: Ale pewnie czeka się pół roku.
1: Nie, tylko 4 tygodnie. Proszę sprawdzić na Facebooku szafy.olsztyn.
2: O, już tam zaglądam.
3: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Znasz jakiegoś dobrego trychologa w Olsztynie? Wypadają mi włosy i ten łupież.
5: Wioleta Urlich-Mikulska, dyplomowany trycholog i kosmetolog w Bonicie. We wszystkim pomoże. No i możesz wysłać do niej Marka.
4: Myślisz o jego zakolach i łysieniu?
5: Tak, mają laser stymulujący porost włosów. Totalna nowość. Przy okazji skorzystasz z depilacji laserowej i zabiegów modelujących ciało i twarz. Wiesz, dzieci też przyjmuje. Bonita, Olsztyn. Więcej informacji na Facebooku. Bonita, ratunek dla Twoich włosów.
6: A ty nie jesteś zazdrosna?
7: O kogo?
6: No o tę Beatę. Twój Marek stale mówi, pani Beata to, pani Beata tamto, a pani Beata to. I tak w kółko.
7: O panią Beatę mam być zazdrosna? Przecież ja ją uwielbiam.
8: Pani Beata, profesjonalny doradca z salonu Ideal Meble w Szczytnie. W ofercie ogromny wybór mebli i dodatków, fachowe doradztwo, transport, wniesienie i montaż. Ideal Meble, Moniuszki 5, mebleszczytno.pl. Umebluj się z Beatą.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: I po reklamie.

To może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexa i David Guetta. Wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radiu SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodaj.crew.pl i umów

0: próbno. Zapraszamy do salonu o moda J.K. z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
7: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
11: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
10: Oraz bekonu i syropu klonowego.
11: Trudno wskazać faworyta.
10: Spróbuj, może tobie się uda.
11: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
12: Dzień dobry, my po promocji jest flashsale.pl. Poprosimy dwa burgery za pół ceny.
13: Na miejscu czy na wynos?
12: Na wynos. Pędzimy do salonu obok po asortyment 10% taniej.
13: Też z flash sale?
12: Tak, ustawiłam filtrowanie tylko na moje ulubione kategorie, więc widzę super okazję.
13: Sprytne!
12: Dla tych, którzy szukają okazji, flashsale.pl. Aplikacja z lokalnymi promocjami w Olsztynie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: Olsztyn na czasie.
18: Czerwiec w Kortowie po raz kolejny będzie świecił pełnym blaskiem. Anita Zalewska, cześć! Już za tydzień z okazji 27 urodzin UWM-u powstanie Kortowski Park Świateł. Przez trzy wieczory alejki jednego z najbardziej malowniczych miejsc akademickiego kampusu rozbłysną kolorowymi iluminacjami i świetlnymi instalacjami. Kortowski Park Świateł od 19 do 21 czerwca. A jak już zahaczamy o lato, to potwierdzam, nie zabraknie świetnych festiwali. Będzie Mazury Hip Hop Festival, druga edycja Slavia Festiwalu, a aktualnie jeszcze trwają taneczne zmagania podczas Thousand Lakes Dance Cup w Ostródzie.
19: Zbliża się 18, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka, polski tenisista, wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbosch nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
20: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
19: Informował reporter eski Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
8: Money, money, money.
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy ekspres los.
9: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Jedziemy.
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
15: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: O nie! Gdzie moja kasa?
16: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
18: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
19: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
18: Czekamy na pierwszy gwizdek.
19: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
22: I po reklamie.

0: Śląska.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnes i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie

0: Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Reklama.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataj.

0: 19. Znasz jakiegoś dobrego trychologa w Olsztynie? Wypadają mi włosy i ten łupież.
1: Wioleta Urlich-Mikulska, dyplomowany trycholog i kosmetolog w Bonicie. We wszystkim pomoże. No i możesz wysłać do niej Marka.
0: Myślisz o jego zakolach i łysieniu?
1: Tak, mają laser stymulujący porost włosów. Totalna nowość. Przy okazji skorzystasz z depilacji laserowej i zabiegów modelujących ciało i twarz. Wiesz, dzieci też przyjmuje. Bonita, Olsztyn. Więcej informacji na Facebooku. Bonita, ratunek dla twoich włosów.
2: Odlotowe Suwałki. Airshow 2026 nadchodzi. Już 27 czerwca lotnisko w Suwałkach zamieni się w arenę podniebnych akrobacji. Podniebne show w dzień i zapierające dech w piersiach nocne pokazy z pirotechniką. Zobacz odrzutowce, helikoptery, samoloty historyczne i wiele innych atrakcji. Bilety do kupienia na odlotowesuwalki.pl.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
6: I po reklamie.

0: RSK Olsztyn. Reklama.
1: Na wszelki wypadek jest ALC. Autolakiernia Chmielewski. Kompleksowa likwidacja szkód komunikacyjnych z OC i AC. Zgłoszenie szkody, wykonanie oględzin oraz kosztorysu naprawy. Kontakt z ubezpieczycielem, zamówienie części, organizacja auta zastępczego z OC sprawcy i bezgotówkowe rozliczenie z ubezpieczycielem. W ofercie także naprawy blacharsko-lakiernicze pojazdów wszystkich marek i konserwacja podwozia. ALC. Autolakiernia Chmielewski. Olsztyn, Piłsudskiego 75.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Dzień dobry, my po promocji jest flashsale.pl. Poprosimy dwa burgery za pół ceny.
5: Na miejscu czy na wynos?
4: Na wynos. Pędzimy do salonu obok po asortyment 10% taniej.
5: Też z flash sale?
4: Tak, ustawiłam filtrowanie tylko na moje ulubione kategorie, więc widzę super okazję.
5: Sprytne!
4: Dla tych, którzy szukają okazji, flashsale.pl. Aplikacja z lokalnymi promocjami w Olsztynie.
6: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.

0: Szega w tej nocy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bez

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie, a świat często nam to utrudnia.
1: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiejś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
0: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
1: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego slejowania.

0: faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let's You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu, ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
0: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: trochę ma mrok.
0: Ale ma dużo mroku w sensie, tak, ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co,

0: że to na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: drugi mrok.
0: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Ci Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co

0: emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
0: tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy tak. Minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
0: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców

0: takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie? Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
0: właśnie
1: to czasami
0: się, że jest
1: jednego i jest odwrotnie.
0: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strop dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini
1: albumy. Body, Voice, Mind.
0: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest na, tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
0: W ogóle
1: czasem
0: centrum.
1: Rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
0: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu, po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... no, że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
0: dużo
1: dają.
0: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
0: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugi byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę teraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa.

0: Że to jest jakimś cyklem.
1: Coś nowego.
0: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu.
0: Tak.
1: I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie, to trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej, więc to jest trochę terapeutyczne.
1: Te
0: słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frykiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne,
0: to jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama,
0: tak,
1: mediów społecznościowych
0: ja
1: i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję tam, napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę.
0: Tak,
1: zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: No jakieś dziecko oddajesz,
0: jest jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no, że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak lubię na przykład sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji, dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy mówią, że jest super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
0: jest
1: to.
0: I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek. SK.
2: Jedynka, Olsztyn News.
3: Anita Zalewska, zapraszam. Dziś w magazynie reporterów Eski wracamy do 65. Kortowiady. Przez 4 dni w Kortowie bawiło się około 60 tysięcy uczestników, którzy brali udział w koncertach i wielu wydarzeniach towarzyszących. Juwenalia po raz kolejny potwierdziły swoją wyjątkową pozycję na mapie studenckich imprez w Polsce. Posłuchajcie, jak było.
4: Jak bawią się najlepsi studenci w Polsce?
5: Jak się bawisz dzisiaj na paradzie wydziałów?
6: Bardzo dobrze! Polecam! Jest super, bardzo dużo ludzi przyszło, nie spodziewałem się takiej frekwencji. Każdy się fajnie bawi. Generalnie idziemy całą trasę na Kortowo, no i potem idziemy dalej imprezować, bo są juwenalia!
5: Bardzo dobre towarzystwo doborowe tutaj. Jak widać, wszyscy bardzo dobrze się bawią. Wszystko jest super zorganizowane i pozdrawiamy tutaj wszystkich słuchaczy.
7: Świetnie, jest idealna pogoda, także lecimy z Kortowiadą.
8: Super, na Kortowiadzie zawsze jest świetnie.
9: Bardzo jest super, świetnie, nie mogę się doczekać, aż się wszystko zacznie.
10: Też się bawię super i mam nadzieję, że reszta Kortowiady minie mi tak samo przyjemnie jak teraz początek na paradzie.
9: A bardzo dobrze, też się nie mogę doczekać, się wszystko zacznie i szczególnie koncertów. Bardzo fajnie się bawimy.
5: Za co się dzisiaj przebrałeś?
11: Za Greka, nazywam się Domestos.
12: Wyśmienicie, bo to jest Kortowiada na Kortowiadzie, zawsze trzeba się dobrze bawić.
13: Za Spartakusa i Stefanii Zleniuchowa.
14: Jestem przebrany za papieża Martineza II.
15: Ja też jestem przebrany za policjantów i złodziei.
16: Za nic się nie przebrałem, ponieważ nie miałem czasu wczoraj, też już zacząłem imprezę i w ogóle tego nie przypilnowałem.
17: Za puszki dzika.
18: Ja się przebrałam za zakonnicę.
19: Za budowlańca.
5: Za smerfetkę.
20: Za Simsa.
21: Za Jokera.
22: Wszyscy wiedzą, co się dzieje.
5: Wszystkim. Studenci z całej Polski przyjeżdżają do Olsztyna na Kortowiadę. Skąd jesteście?
23: Studiuję w Olsztynie.
24: Ja jestem z Zielonej Mazowieckiej.
25: Bezrobotny, ale obrotny.
5: Z Barczewa!
26: Barczewo!
27: Jeszcze jakie było pytanie jeszcze raz?
28: Jestem ze Świnoujścia, a studiuję we Wrocławiu.
29: Ja przyjechałam z Lidzbarka Warmińskiego.
30: Jest okolic Iławy.
31: Braniewo, pierwsza stolica Warmii, Elbląg, Poland.
32: Morąg, stolica Polski.
33: Jest Cześć, jesteśmy z Krakowa.
34: Z Lubawy.
35: Ja jestem z Olsztyna.
36: Też z Olsztyna.
37: Również z Olsztyna.
5: Ja ogólnie pochodzę z tych rejonów, ale kilka lat temu wyprowadziłam się do Hiszpanii i teraz przyjeżdżam tutaj właśnie na Kortowiadę.
38: Z Gdyni.
39: Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców, shoutout big boy.
5: Dobra, jak się bawicie? Co wam najbardziej się podoba?
39: Wszystko mi się to podoba, podoba mi się, że pani mnie zaczepiła i rozmawiam teraz z nią.
40: Pięknie, wszystko mi się podoba,
41: pogoda piękna, nie pada.
29: Chyba w tym roku line-up wydaje mi się, że najbardziej się nam podoba. Ja zdecydowałam się głównie ze względu na line-up, żeby kupić bilet.
42: Jest pięknie, jest cudownie, jest muzyka, grają i to o to wszystkim chodzi.
29: W sumie nastrój. Dużo ludzi.
39: Muzyka.
43: Parada super była.
29: A mi się wszystko podoba, atmosferka ludzi. A to wiecie, to
5: super ludzie. Mimo tego, że nie jesteśmy stąd, na spokojnie możemy poznać wielu nowych, fajnych ludzi. No. Ludzie są wszędzie mega pomocni, otwarci. No, jedne z lepszych ogólnie juwenali w Polsce, prawda?
30: No, atmosfera na juwenaliach w Krakowie to jest w ogóle nie dorównuje tej tutaj w Olsztynie.
44: To jest super. Ogólnie bardzo mi się podoba ten klimat, nie? Że to jest taki... Wchodzisz, jest taki lifestyle luźny, nie? I mega, właśnie o to mi chodzi, że wchodzę i się bawię, nie? Od razu wiem, że się bawię, nie? Lifestyle, o to mi chodzi, nie? Koncerty są takie drugorzędne, ale sam klimat, to mnie jara, nie?
5: Mega fajna zabawa i super klimat.
38: Niesamowity klimat, po prostu taki wakacyjny, letni, mimo tego, że jest trochę chłodno, to niesamowita pogoda.
5: Bez czego nie wyobrażacie sobie Kortowiady?
30: Trudne pytanie, bez Łydki Grubasa.
5: Na pewno bez znajomych.
28: Z czego nie wyobrażacie? No bez koncertów. No to chyba każdych juwenali się nie da wyobrazić bez koncertu.
29: Bez znajomych.
5: No na pewno bez super znajomych dookoła.
44: Mam szczery? Nie wiem, bo ja jakby I love it Kortowo.
31: Bez ludzi dobrych wokół.
32: Bez dobrej zabawy.
5: Bez fajdy ze smalcem.
38: Bez Olsztyna.
3: Ze studentami rozmawiały Patrycja Drągiewicz i Natalia Lisewska.
2: Eska Olsztyn.
3: Anita Zalewska, cześć. 65. Kortowiada. W serce Kortowa jesteśmy w Olsztynie, a ze mną fantastyczny zespół. Zespół NA. W osobach?
45: Lolek.
0: i Mynio.
1: Zespół?
4: Serce Kortowa, zespołu NA.
3: Za nami wasz koncert, wyjątkowy koncert.

0: Bo jest to wyjątkowa edycja Kortowiady, 65. jubileuszowa. Jak na takiej edycji, na takiej odsłonie tego wydarzenia się grało hymn Kortowiady?
1: Zawsze to jest sytuacja wyjątkowa, ponieważ wykonujemy tę piosenkę tylko raz w roku w jednym miejscu. Wiadomo, że sytuacja okrągła, jeśli chodzi o tak zwany jubileusz, bądź wiesz, święto, czyli 65. juwenaria, to jest coś wyjątkowego. Wracamy tu z sentymentem, z jakby taką ogromną radością, tym bardziej powiększonym składem, bo po raz drugi z Bumbuma, ale po raz pierwszy z dziewczynami zespołu Zazula, więc chyba to nie nam oceniać, czy ten koncert był dobry. No, z naszej strony, z naszej perspektywy to była świetna impreza. Trochę możemy to, wiesz, porównać do takich imprez, z którymi zaczynaliśmy tutaj na Kortowie 20 lat temu po różnych klubach studenckich. Na mniejszą skalę, ale jeśli chodzi o taką werwę i taką, wiesz, magię, energię, to wszystko zostało, więc mam nadzieję, że ten klimat studenci będą nadal kultywować. I 65. juwenale to jest jakby taka część naszej historii, którą jeszcze będziemy wspólnie tworzyć.
0: Wspomniałeś o energii, mam wrażenie, że wy wręcz z latami dokładacie do pieca. No dzisiaj to absolutny ogień. Pomieścić na jednej scenie tylu artystów, tylu wykonawców, zgrać i wykonać tak piękny koncert, to naprawdę coś niesamowitego, tak jak powiedziałeś. Zespół NA powiększono składy Bum Bum Orkestar i Zazula. Niezwykły projekt. Czy próby były trudne?
2: Próby nie były trudne.
3: Nie było prób.
2: Nie było prób z racji tego, że my z takim projektem już kilka razy mieliśmy przyjemność wystąpić na różnych scenach, w tym Poland Rock 2 lata temu. Więc zgraliśmy się i czujemy się razem na scenie jako jeden wielki kolektyw. Dlatego nawet próba nie jest potrzebna. Każdy to ma gdzieś zapisane z tyłu głowy, po prostu co ma robić, jak ma grać, gdzie wejść, w jaki sposób się ruszać. Wychodzi to wszystko w bardzo spontaniczny sposób, bo każdy w idealnym stopniu czuje właśnie tą muzykę, którą gramy.
0: Wspomnieliśmy o jubileuszach, no i jakby hasło jubileusz wam też, szczególnie w tym roku, obce nie jest.
1: Zgadza się, bo dosłownie 3 tygodnie temu świętowaliśmy 15 lat od wygrania Must Be The Music, więc kawał historii za nami i też o tym otwarcie mówiłem, że to była część historii, którą mam nadzieję, że będziemy pisać nadal wspólnie z nie tylko studentami, ale w ogóle z mieszkańcami naszego miasta i nie tylko, no bo dużo koncertujemy, dużo gramy, więc to jest taka, wiesz, piękna przygoda, którą napisaliśmy z publicznością. No, dzisiaj też o tym mówiliśmy, rok 2002, pierwsze koncerty w ogóle gdzieś tam u Walerka, w tych wszystkich DS-ach. No, to jest kawał historii, która, że tak powiem, wraca do nas dosyć często w takich wspomnieniach, ale to też taka, wiesz, budowa naszej głowy, naszego serca i tego wszystkiego, skąd jesteśmy, skąd się wywodzimy, więc no, jakby wracamy z sentymentem do naszego miasta, więc mam nadzieję, że niejednokrotnie jeszcze staniemy na dyskach, chciałbym powiedzieć tego amfiteatru, nie amfiteatru, tylko tej sceny, może kiedyś wrócimy na górkę, a jak nie wrócimy, to i tak tutaj jest cudownie, więc jakby no te juwenale mimo wszystko, jakby te wszystkie jakieś gdzieś tam sporów, czegokolwiek, mają klimat, studenci świetnie się bawią, a my podpisujemy się pod tą imprezą, no bo to są najlepsze juwenale w tym kraju.
0: Powiedzmy aktualnie studiującym studentom, bo to są ludzie bardzo młodzi. Nie to, co my, którzy przeżyliśmy już kilka Kortowiad.
1: Nie wiem, o kim mówisz. Mamy już 16 lat, jesteśmy po maturze, wracamy w etap studencki.
0: Ale wspomnijmy w tym miejscu i przy okazji jubileuszu waszego i Kortowiady, ile lat ma hymn Kortowiady i jak on powstawał? Tak mniej więcej.
1: W sumie to jest niezłe, bo dzisiaj nikt nas o to nie zapytał, ale pierwszy raz wykonaliśmy w roku 2006, czyli dzisiaj w trakcie piosenki, o tym sobie też pomyślałam, że hymn ma 20 lat, to w ogóle, to jest to hymn. Piosenka, no to wiesz, to... No, ty masz 20 lat, mamy 20 lat, przed nami siódme niebo, więc jakby to wiesz, to się zgadza, że to jest kawał historii. 20 lat za nami i mówiliśmy o tym wielokrotnie, ale to wiecie, bo to była taka komedia, że zostaliśmy poproszeni przez samorząd, żeby napisać taką piosenkę i dosłownie 1,5 tygodnia przed chcieliśmy się z tego wycofać. Nie było ani numeru, ani tekstu, ani nic. I tak mówimy, dobra, nagramy to raz, zagramy to w 2006 roku, nigdy więcej tego nie powtórzymy. A 20 lat jest za nami, a ta piosenka jest ciągle aktualna. Poza klubami, które średnio istnieją, ale no właśnie dzisiaj też mówiliśmy o tym, że może jakiś znajdzie się zespół, który zrobi taką aktualizację miejsc, wiesz, jakąś napisze 4. zwrotkę, której się połączymy, że nie wiem, obecne kluby, nie wiem, obecne miejsca, które dzisiaj te studenci też odwiedzają i wtedy potepniemy się razem z tą młodzieżą.
0: No tak, rakoragros, grawitacja. No ale jedno jest niezmienne.
1: Trochę było historii, nie? W tych miejscach.
0: Było, przyznaję. Natomiast jedno jest niezmienne. O Olsztynie każdy gada, bo się dzieje Kortowiada. Czy nadal macie takie poczucie, podróżując po kraju, że rzeczywiście Olsztyn słynie z Kortowiady?
2: Olsztyn słynie z Kortowa ogólnie, z miasteczka studenckiego, bo to jest ogólnie bardzo wyjątkowa

0: sytuacja, że na terenie danego miasta jest taki stricte kampus, który żyje własnym życiem. Tętno tutaj tego środowiska, jakby no serce bije i niby w mieście, a niby poza miastem, więc to jest fajne. Jest jezioro, są piękne tereny, więc to jest fenomenalne i wyjątkowe i na pewno w Polsce jest rzadko spotykane, dlatego Kortowo bardzo słynie w Polsce właśnie dzięki temu też.
1: Przy okazji organizacji 65. edycji Najlepszych Juvenali w Polsce wspominamy, albo rozmawiamy, poruszamy temat tego, jak bawi się dzisiejsza brać studencka. Czy wy odczuwacie różnicę pod sceną? Jaka jest energia, która przychodzi do was, która wraca do was od publiczności, od bawiących się studentów?
2: Ciężko to porównać do koncertów, które graliśmy na Górce, bądź, nie wiem, z ostatnich 10 lat. To jest trochę taka sytuacja, której nie możemy porównywać, ponieważ każdy rok, każda młodzież bawi się inaczej. Wydaje mi się, że mimo wszystko my u nas w naszym mieście czujemy się wyjątkowo dobrze i każdy bawi się, że tak powiem, w swoim stylu, jakby w swoim czasie, no więc jakby dzisiaj i tak łamiemy trochę taki trochę stereotyp kortowiady, ponieważ nie padało, chciałem to zaznaczyć tylko.
1: A chwała Bogu.
2: Chwała Bogu, że nie padało, a nawet gdyby to padało, i tak by było dobrze, więc jakby no każdy rocznik, każdy etap studencki jakby rządzi się swoimi prawami, no. Jesteśmy z trochę takiego starszego pokolenia. Ty się nie uśmiechaj, bo ty jesteś z naszego pokolenia, ale wszyscy bawią się dobrze, więc jakby no, wiesz, ciężko to trochę dzielić, ani w ogóle to podsumowywać, bo jakby to też trochę nie ma znaczenia, no. Gramy swoje, robimy to wszystko z otwartością serca i z klimatem dla wszystkich studentów, ponieważ no, czujemy się zawsze tutaj najlepiej, więc mam nadzieję, że to są 65. Juvenalia. Nie wiem, czy dobijemy do setki. Patrzę tak na ciebie, na siebie.
0: Na pewno.
2: 4-5, poczekaj.
0: Na pewno dobijemy do 6-7, to już niedługo.
2: Życzę nam, żebyśmy dobili do setki, bo to byłby taki wyczyn, że tak powiem, patrząc na kalendarz, to moglibyśmy mamy taką możliwość wiekową, że dalibyśmy radę. Byłoby to coś wyjątkowego, więc życzę tobie i sobie, żeby tak było. Poza tym też dzisiaj rozmawialiśmy, że wiesz, nasze dzieciaki są w takim wieku podstawówkowym, może przyjdzie taki etap, że w pierwszy rzędach będą nasze dzieci i też się będą bawić na tych juvenaliach, ponieważ dzisiaj padło takie hasło, że wychowujemy trzecie pokolenie kortowiadowe. Więc no cóż, jest to jakieś wyzwanie, jest to dla nas taki ogromny sentyment, więc mam nadzieję, że jak najdłużej i jak najczęściej.
1: No dobra, to było sporo o wczoraj, trochę było o dzisiaj, muszę zapytać jeszcze o jutro zespołu NA.
2: Spod Katowice.
1: A konkretnie jakie macie plany, oczywiście artystyczne, muzyczne, co szykujecie?
0: Nie zatrzymujemy się w graniu koncertów, mamy ich mnóstwo, z czego się bardzo cieszymy, bo każdy koncert to jest okazja spotkania się z publicznością. Na pewno gdzieś tam w planach, czy dalekich, czy niedalekich, jeszcze nie wiemy, a jak wiemy, to jeszcze nie bardzo chcemy mówić. Mamy w planach różne wydawnictwa, czy to pojedyncze single, czy to cała płyta. Materiał się kompletuje, więc nie próżnujemy, nie odpoczywamy i gramy, i komponujemy. Korzystamy z tego, że mamy wenę i chcemy pracować, bo dalej nam sprawia to frajdę. Nowych pomysłów jest wiele, dlatego będziemy chcieli je przekształcić na coś fizycznego. Dlatego szykujcie się, będą nowości na pewno, ale kiedy? Jeszcze nie powiemy, ale na pewno można nas spotkać na koncertach, bo gramy w całej Polsce praktycznie.
1: Ostatnie pytanie poza konkursem. Był wzrusz, była frajda?
2: No pewnie, żeby wzrusz, jakby ta sytuacja taka bardzo wyjątkowa, ponieważ no na dobrą sprawę mogliśmy odłożyć mikrofon na połowę tego koncertu, a i tak publiczność śpiewała go z nami, albo nawet zamiast nas, gdy wchodzi ta kortowiada. Były takie lata, w których napisaliśmy tą piosenkę w 2006 roku, że przez pierwszy rok czy dwa graliśmy ten numer na innych uczelniach, ale to nie jest ze względu naszej chęci, ale faktycznie studenci, że tak powiem, skandowali ten numer, ale jakby to jest taka sytuacja wyjątkowa, że gramy to raz w roku, więc no abyśmy zawsze wracali tu z takim sentymentem, z taką radością i jakby frajdą do ludzi, więc cóż, no, twórzmy tą historię nadal.
1: Dziękuję wam bardzo, uciekamy, bo się robi zimno, a wiem, że przed wami jeszcze chyba podróż, nawet dzisiaj.
2: Tak, robimy zbiórkę do busa, lecimy dalej, ponieważ jutro gramy kolejny koncert, tak więc cóż, pięknej kortowiady, ponieważ jeszcze ona trwa.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Mówili dla was
2: Lolek
0: i Mynio.
1: I Anita Zalewska. Cześć. Słuchajcie nas na 89.9 FM.
3: Eska Olsztyn News.
4: Magazyn reporterów Eski. Ania Kuca. Witajcie. Od razu uprzedzę. W tym

0: spotkaniu będzie o pewnym flagowym wydarzeniu Olsztyna, które ma bogatą, bo ponad 50-letnią tradycję. Moje gościnie, tak sobie pozwolę, Marta Ordakowska i Elwira Załoga z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
1: Dzień dobry. Organizator główny wydarzenia, dzień dobry.
0: O tej kulturze wysokiej będziemy mówić, o 52 spotkaniach. Śpiewajmy poezję. Będzie tego śpiewania przez 4 dni, prawda? Kiedy startujemy?
1: Startujemy 18 czerwca w Olsztynie oczywiście, bo to w Olsztynie to piękne, najważniejsze muzyczno-poetyckie wydarzenie roku.
0: 18 czerwca, czwartek. To będzie pierwszy dzień, co podczas tego pierwszego dnia wydarzy się?
1: To będzie bardzo niezwykłe wydarzenie, prawda, Elwira?
2: Tak, ale ja bym polemizowała, dlatego że zacznie się śpiewanie trochę wcześniej, bo jeszcze będą spotkania z uczestnikami konkursu, instruktorzy,
1: warsztaty.
0: Czyli będzie tak zwany bifur.
2: Tak. I to będzie coś, na co czekają wszyscy uczestnicy konkursu, bo oni uwielbiają przyjeżdżać przed konkursem po to, żeby się spotkać, rozśpiewać, poznać siebie, swoje miejsce w konkursie, przygotować się i poznać nowych ludzi. Bo te spotkania to nie tylko spotkania zamkowe, ale także spotkania uczestników konkursu i oni na te spotkania, takie wielokrotnie złożone, najbardziej czekają.
1: Trzeba dodać też, że z Piotrem Banaszkiem zawsze aranżują tak jakby na nowo te swoje utwory. To jest wytężona praca, doskonalą swój warsztat.
0: Czyli spotykają się we własnym gronie, żeby jeszcze lepiej przygotować się do koncertu.
1: Żeby brzmieć jak najlepiej dla publiczności naszej wspaniałej, poezyjnej.
0: Zanim przejdziemy do tych przesłuchań i do koncertu konkursowego, to jeszcze przy czwartku zostaniemy?
1: Zostańmy, bo to będzie piękne wydarzenie, prawda? Pierwszy raz chyba taki od wielu lat.
2: Open scena? Chyba tak.
1: Happening muzyczny, tak to nazwała Joasia Kondrat, bo to ona będzie królową sceny tego wieczoru. Będzie się to działo w Carpenter Baza Stage na ulicy Giedkowskiej, więc po raz pierwszy na tej scenie gościmy. Bardzo dziękujemy. I tam mistrzowie, reedycja, open scena, jak już Elwira powiedziała, na warsztat Joasia Kondrat razem z Przemkiem Zalewskim wezmą mistrzów ostatnich 50 lat spotkań, więc to będzie niezwykłe.
2: To będą nowe aranżacje, odpomnikowujemy te stare utwory, które już znamy z pewnych zamkniętych konwencji, nadamy im nowe wartości, powiew świeżości i zobaczymy fajnych ludzi na scenie przy okazji tych utworów, bo będą to goście...
1: Zdradzamy?
2: Nie. To będą
0: tajemnica,
2: naprawdę
0: tak?
2: Niespodzianki.
1: Ale będą też uczestnicy konkursu, to będzie taki przedbieg.
0: No i nawet jury zaśpiewa, bo Joanna Kondrat zasiada.
1: Jurorka, tak, od kilku lat jurorka spotkań. Doskonała pieśniarka. Jest też przecież autorką wielu tekstów poetyckich, więc ona naprawdę jest mistrzynią gatunku już. I laureatka wielu konkursów i festiwali.
0: Czyli Joanna wprowadzi nas powoli w ten klimat spotkań zamkowych.
1: I właśnie w czwartek. Wstęp jest wolny, więc naprawdę warto zajrzeć, bo to będzie wieczór bardzo klimatyczny i my gorąco polecamy. Będzie co wspominać potem.
0: Ulica Giedkowska.
1: Tak.
2: Nie wiemy, kiedy się skończy ten wieczór.
1: Może się nie skończy?
2: Może się, to jest open scene.
0: 50 lat, tak?
1: Nie, oni muszą wstać na piątek, bo w piątek już koncert konkursowy. Tym zaczynamy.
0: No, to muszą nastawić uszu i trochę posłuchać sobie tych wykonawców. Ilu ich mamy w tym roku?
2: 12.
1: Tak, złota dwunastka, tak to nazywamy, bo to było 10 osób, ale dwie laureatki, to są laureatki jednego z festiwali w Polsce właśnie muzyki poetyckiej i dostały taki wilczy bilet, prawda?
2: Złoty bilet.
1: Już do finału, do nas.
0: Zgłoszeń było znacznie więcej, zdaje się.
1: Tak.
2: 54 zgłoszenia, każde z nich zawierało 2 utwory, czyli 108 utworów. Fakt, że nie wszystkie utwory i wszystkie zgłoszenia się zakwalifikowały, bo były w jakiś sposób nieregulaminowe, ale mimo wszystko nadal trzeba podkreślić, że to były 108 utworów.
1: W tamtym roku też rekordowa liczba 60 zgłoszeń. I widzimy, że ta twórczość poetycka idzie do przodu. Młodzi ludzie chcą to śpiewać. To jest bardzo krzepiące, bo musimy iść z duchem czasu. Ta poezja już nie jest taka jak kiedyś, prawda? To wciąż są mądre słowa, mądre śpiewanie, ale już z takim trochę
0: pazurem.
1: Współczesnym pazurem, dokładnie.
0: Czy w tym roku to są spotkania ogólnopolskie, jeśli chodzi o uczestników koncertu konkursowego? Mamy całą Polskę? Elwira?
2: Całą Polskę wstrzesz i wzdłuż, bo najdalej położony uczestnik leży niedaleko Nowego Sącza, więc to jest... Będą jechali 12 godzin do nas, już wiemy o tym, ale jeszcze chciałabym zaznaczyć odnośnie tych uczestników jedną bardzo ważną rzecz, o czym często ludzie nie mówią. Chodzi o to, że coraz częściej te prezentacje konkursowe są autorskimi prezentacjami. Młodzież pisze słowa, komponuje muzykę i w dodatku sami ją wykonują. To nie są odtwórcze wykonania, tylko to jest coś z głębi serca, czyli oni przyjeżdżają do Olsztyna po to, żeby się z nami spotkać i przekazać pokazać nam to, co leży w ich sercu, zaprosić nas do swojego świata.
0: A mówisz młodzież?
2: Młodzież.
1: Do 40 roku życia, no jeszcze nie przesunęliśmy tej wiekowej granicy, ale kto wie, słuchajcie, świat idzie do przodu, nasze myśli też się zmieniają w tej kwestii i co jest jeszcze ważne, to jest to, że to jest dla amatorów, to jest dla nieprofesjonalnych wykonawców, a jednak to, co prezentują na scenie, bardzo często już takim profesjonalizmem
2: ujmuje.
1: Dokładnie.
2: Warto też zaznaczyć, że to jest jedyny konkurs w Polsce wyróżniający się następującymi takimi wyróżnikami. Po pierwsze, granica młodości u nas została określona na 40 lat, a w większości przypadków w Polsce konkursy się kończą dla młodzieży do 30 roku życia. Ponadto u nas każdy wykonawca konkursowy jest wielką gwiazdą. Nie ma czegoś takiego, że to jest konkurs, że przyjdzie z pendrive'em, z playbackiem i wystąpi. Nie. Każdy dostaje od nas aranżację, dostaje zespół, dostaje instrumenty, oprawę multimedialną, światła, dźwięk, obsługę techniczną i jest traktowany jak wielka gwiazda. Dla nas to są wielkie gwiazdy, które się rodzą w Olsztynie. No i trzecia rzecz, że my mamy, to też młodzież podkreśla bardzo często i rokrocznie, że tylko u nas się spotykają. Na inne konkursy przyjeżdżają.
0: Ten koncert ma swoją wielką tradycję i wiele mogło się na przestrzeni lat wydarzyć. Mogło na przykład zabraknąć lipy, trochę jeszcze za nią tęsknimy. Mogło zabraknąć pewnych wykonawców, mogło być mniej dni koncertowych, ale jedno się nie zmienia. Konkurs zawsze jest.
1: Jest to tradycja i ona będzie już zawsze.
2: Kiedyś było tak, że nie było mediów, internetu. Wszyscy jeździli na te festiwale, żeby się spotykać.
1: Tak.
2: Dziś już się ludzie tak nie spotykają. Natomiast na spotkania zamkowe przyjeżdżają właśnie po to i też podkreślają coś, żeby się spotkać.
1: Offline.
2: To jest taki współczesny medium porównywalne do Facebooka. Czyli spotykają się w jednym miejscu. Oni robią sobie rolki, relacje, zaznaczają, że to są spotkania. Robią sobie prywatne grupy na tych mediach społecznościowych i nadal podkreślają, że nie przyjeżdżają do Olsztyna, tylko się spotykają.
0: Samo wystąpienie podczas konkursu jest już prestiżem i powodem do dumy. A gdybyście miały zdradzić, czy w tym roku to będzie Kraina Łagodności, czy też właśnie tak jak powiedziałaś, pazur?
1: Oj, pełen eklektyzm.
2: Tak, to
1: z
2: prawda.
1: Z tym się zmierzyło nasze jury w tym roku podczas przesłuchań. To się bardzo zmienia, to oblicze poezji bardzo się zmienia i już się nie boją tych współczesnych brzmień. I bardzo ciekawe zdanie, które padło, jak wpadłam na chwilę tam na obrady jury. Olaf Triglasow powiedział, że słuchajcie, my nie możemy patrzeć przez pryzmat tylko swoich takich preferencji muzycznych. My musimy iść pod prąd, my musimy właśnie wybierać to, co niekoniecznie jest w zgodzie z nami, bo to musi iść do przodu, tak? Jak będziemy tylko i wyłącznie patrzeć na swoje, gdzieś tam widzimy się i to, co nam się podoba, no to może nam umknąć coś bardzo, bardzo ciekawego i takiego wybitnego.
0: A kilka zdań o jury, kto będzie oceniał? Młodych, zdolnych?
1: Stare wygi.
0: Stare wygi, młodych, zdolnych.
2: Na szczęście

0: Łącznie patrzeć na swoje. Gdzieś tam widzi mi się to, co nam się podoba, no to może nam umknąć coś bardzo, bardzo ciekawego i takiego wybitnego.
1: A kilka zdań o jury, kto będzie oceniał? Młodych, zdolnych.
0: Stare wygi.
1: Stare wygi, młodych, zdolnych.
2: Na szczęście.

0: wokalem, emisja, artykulacja.
1: Będzie też laureatka naszych spotkań, prawda? Więc ona tak, jak najbardziej.
0: Będzie też Piotr Schauer, który na co dzień jest dziennikarzem muzycznym, ale też jest laureatem. On też występował w konkursach. Swoje życie związał ze spotkaniami, tego nigdy nie ukrywał. I do tego grona dołącza też bardzo ciekawa postać, znana z historii spotkań zamkowych, dwukrotny laureat, obecnie dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, juror konkursów debiutów na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, czyli Jarosław Wasik. Jest to niezwykle ciekawa postać, która do tej pory u nas w jury nie występowała, a może zostać fajnie przyjętym, bo zupełnie innego świata. Będzie łączył świat komercji, ale ze światem duchowości, ponieważ sam jest też artystą,
1: takim, który łączy.
0: Tak. Potrzebujemy kogoś, kto będzie w stanie połączyć te wszystkie świata, nitki i spojrzeć na nich w takiej bliższej i dalszej perspektywie. Tak połączyć takie złote środki, bo tych środków będzie sporo.
1: 12. Jest pomostem pomiędzy tradycją a tym, co nowoczesne.
2: W piątek Żywi Słucha, gdzie zdolni występują, ale kto zwycięży, dowiemy się podczas koncertu galowego. Do koncertu jeszcze przejdziemy, tego ostatniego. Zostańmy jeszcze przy piątku, bo w piątek jeszcze coś specjalnego, coś na deser.
1: Bardzo, bardzo specjalnego. Po raz pierwszy też spotkania zamkowe. Jeden dzień spotkań odbędzie się w auli imię Anny Wasilewskiej, naszej, cejkowej. I to będzie koncert konkursowy właśnie, a po nim gwiazda wieczoru. Piotr Rogucki, niegdyś również laureat spotkań zamkowych.
2: Niektórym trudno w to uwierzyć.
1: Piękny powrót, tak. Ale wielu pamięta i on też wspominał ostatnio, jak był na koncercie, te spotkania zamkowe, że stąd najbardziej pamięta Olsztyn.
0: Mówi się, to jest plotka, podkreślam, że ma zamiar wziąć gitarę, usiąść po to, żeby zaśpiewać ten utwór, którym zwyciężył spotkania zamkowe.
1: Ludzie wstali, on dwukrotnie wtedy zaśpiewał ten utwór, prawda?
0: Tak, 100 tysięcy jednakowych miast, Wrony, to są te utwory, które wykonał podczas konkursu pod Lipą. No zobaczymy, sama jestem
1: tym
0: ciekawa.
1: Razem bez Lipy.
2: Bez Lipy, ale z czym wystąpi?
1: Z nowym repertuarem Piotr Rogucki i Normalni Ludzie. To jest jego trasa koncertowa, taka najnowsza. Myślę, że on tam przemyci jeszcze jakieś inne, żeby troszeczkę się wcielić bardziej w nawiąże spotkania zamkowe, tak.
2: Człowiek orkiestra, człowiek aktor, więc to na pewno wydarzy się coś wielkiego podczas tego piątkowego koncertu. Przechodzimy już do soboty? Przejdźmy. Jesteśmy w sobocie ogólnopolskich spotkań zamkowych. Co przygotowaliście dla nas na ten wieczór?
1: Drodzy Państwo, musicie być z nami. To będzie niesamowite pod kątem produkcyjnym, ponieważ Plejadzie Gwiazd będzie towarzyszyć orkiestra symfoniczna pod batutą Rafała Krause, człowieka o wielkiej charyzmie. Coś więcej?
0: Jeden bilet to trzy koncerty.
2: Trzy w jednym.
0: Tak, to są trzy koncerty. Zaczynamy od występu laureata konkursu z zeszłego roku. Tradycją spotkań zamkowych jest taka mała ceremonia, że laureat poprzedniego konkursu przekazuje koronę laureatowi.
1: Piękny głos Gabrieli Kundziewicz.
0: Tak.
1: A spotkania i gitara zamkowe, Marcina Kiełbasy.
0: Spotkania zamkowe bardzo lubią swoich laureatów. Pamiętamy o nich, zapraszamy ich, wspominamy o nich często, więc dlatego też ta...
2: To są wasze dzieci.
0: Festiwalowe.
2: Tak jest.
1: Jakby nie patrzył.
0: I potem jest koncert laureatów, podczas których spotkamy się z tymi, którzy zdobyli serca jurorów oraz ich kryterium oceny. Więc to będzie kilka osób, które będą miały okazję pokazać się od tej innej strony, już zupełnie innej publiczności, która przyjdzie na część trzecią tego wieczoru, czyli tak, to ja, Grzegorz Ciechowski.
1: To będzie właśnie koncert inspirowany twórczością świętej pamięci Grzegorza Ciechowskiego. Więc niesamowite na pewno aranżacje nowe w wykonaniu Rafała Krause. No a wśród artystów...
2: Będą goście.
1: Wielkie oczywiście nazwiska. Katarzyna Gronic, Renata Przemyk, Krzysztof Iwaneczko, Janusz Radek.
0: Nasza laureatka ubiegłoroczna Natalia Kowalska, no i nasz lokalny ostatnio bardzo na fali wzniosłej Oskar Jensen, który dostał propozycję zanim został tak medialnie przyjęty, więc to będzie ciekawy koncert. Różnorodny, eklektyczny, bo spotkały się osoby, które mają zupełnie inną historię, każdy za sobą, a jednocześnie spotkają się na tej scenie, która łączy w zasadzie wszystko.
1: Piękni ludzie, piękni twórcy.
2: I na to wszystko będzie patrzył z góry Grzegorz Ciechowski, artysta, który jako jeden z niewielu chyba potrafił tak łączyć muzykę i tekst. I tak już nastrojeni, można powiedzieć, możemy... Nie, powiedzmy jeszcze, podsumujmy tą sobotę. Koncert trzy w jednym, od laureatów po zwycięzców tegorocznych, na koniec Grzegorz Ciechowski i wszyscy ci artyści, którzy zaśpiewają jego słynne utwory, ale w swoich własnych aranżacjach, więc to może być dla niektórych szok.
0: Może być, tym bardziej, że cała ekipa Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych łączy siły i robimy widowisko multimedialne o wysokim prestiżu kulturalnym. Coś, czego jeszcze do tej pory nie było, więc będzie to naprawdę okazja do tego, żeby popatrzeć na coś wyjątkowego.
2: W cieniu zamku, czyli w amfiteatrze.
1: Ciągle w tej atmosferze zamkowej. Jak sama nazwa mówi, spotkania zamkowe.
2: Podtrzymujemy tradycję. Z tego amfiteatru przenosimy się w niedzielę, a właściwie wracamy do auli imieniem Anny Wasilewskiej.
1: Tak, a tam wydarzenie towarzyszące spotkaniu zamkowym. Będzie to taki spektakl koncertowy.

0: to może być niespodzianka, która jest godna każdego wieczoru niedzielnego.
1: A zwłaszcza tego finałowego właściwie.
2: To będzie, słuchajcie, prawdziwy koktajl słowno-muzyczny. O tym zapewniają sami autorzy, a wydarzenie nosi nazwę Skończyły się żarty, Man i Bukartyk, więc bardzo wymowne.
1: Bez żartów chciałam zapytać, czy są jeszcze bilety na koncerty?
2: Są!
0: Sprzedaż rozpoczęliśmy niedawno, więc można jeszcze kupić. Nie gwarantujemy, że będą te bilety
1: na wszystkie.
0: Tak. Natomiast można spotkać wszystko na naszej stronie internetowej. Linki są, ilości, bilety są jawne. Można wybrać z planu sali.
2: www.śpiewajmypoezje.pl.
1: Przechodząc do puenty i do końca naszej rozmowy, czy coś chciał...
2: Najgoręcej zapraszamy, drodzy Państwo. Naprawdę wydarzenie będzie niesamowite w tym roku. Już my dołożymy wszelkich starań, prawda, Liro?
0: Mamy świetną ekipę, świetnych kolegów, tak. Świetnych techników, świetnych warsztatowców, świetnych instruktorów, najlepszych artystów, najlepszych wykonawców w konkursie, bo wybraliśmy najlepszych, więc szykuje się najlepsza impreza w tym roku.
2: Otóż to.
1: Zapraszamy do Olsztyna.
2: Zapraszamy kulturalnie.
1: 52. Ogólnopolskie spotkanie zamkowe Śpiewajmy Poezję, które w Olsztynie już w przyszłym tygodniu zapowiadały Elwira Załoga i Marta Ordekowska z Olsztyńskiego Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych.
3: SK Olsztyn News.
4: Port Lotniczy Olsztyn Mazury, Andrzej Brzozowski. 3 czerwca, bardzo ważny moment, no ale o tym momencie, który się wydarzył właśnie tego dnia na lotnisku Olsztyn Mazury, opowie nam prezes Portu Lotniczego Olsztyn Mazury.
5: Wiktor Wójcik, prezes Portu Lotniczego Olsztyn Mazury. Dzisiaj mamy wielkie wydarzenie. Przyjęliśmy milionową pasażerkę, bo to była akurat pani, z nalocie z Dortmundu, z naszym, jednym z naszych przewoźników, Wizzerem. Cieszymy się z tego faktu, bo to jest zawsze taka najtrudniejsza granica, pokonanie tego pierwszego miliona. To i w biznesie tak się mówi, ale w lotnictwie tak dalej. Teraz oczywiście widzimy po działaniach, które podjęliśmy, że te wzrosty będą znaczące, że kolejne lata napawają optymizmem, bo my jako Polacy coraz więcej latamy. Latamy z dużych lotnisk, ale również małe lotniska obsługują coraz więcej pasażerów. Dla porównania tylko 25 rok zamknęliśmy liczbą około 90 tysięcy pasażerów, natomiast tutaj już w tym roku już mamy 50% jakby tego realizacji, a będzie to powyżej 100 tysięcy, około 130 tysięcy. I kolejne lata pokazują, że postrzegają nas przewoźnicy lotniczy też pozytywnie, bo z naszego portu lotniczego korzystają mieszkańcy Warmii i Mazur, i to jeżeli chodzi o ruch rozkładowy, jak i o ruch czarterowy. Co na wakacje też jest oczywiście bardzo ważne, bo wypełnienie mamy prawie 100%.
4: Panie prezesie, 10 lat czekaliśmy na tego milionowego pasażera i teraz tak, to jest długi okres, krótki, jak to wygląda, jeżeli chodzi o to nasze lotnisko Olsztyn Mazury?
5: W życiu każdego lotniska są te okresy różne, bo my powstaliśmy 10 lat temu i jesteśmy w takim okresie niemowlęcym, jeżeli chodzi o budowanie ruchu lotniczego, czy o budowanie całego portu lotniczego innymi działaniami. Te lotniska, które obchodzą dzisiaj 35 lat istnienia swojego, jak informowali mnie, to obsługiwali w tamtym czasie po 40 tysięcy pasażerów rocznie. My dzisiaj jako młody port lotniczy idziemy w kierunku 130 tysięcy i każde kolejne lata będą owocowały większym, że tak powiem, udziałem pasażerów w naszym lotnisku. To jest postrzeganie po prostu przez to, w jakim regionie się znajdujemy. My musimy obudowywać lotnisko działaniami gospodarczymi dookoła, ponieważ nas jako mieszkańców Warmii i Mazur nie mieszka w otoczeniu 3 miliony, 5 czy inne liczby. Śląsk, duże miasta, Warszawa, Gdańsk, Wrocław oferują oczywiście dużo więcej połączeń, bo mieszka tam zdecydowanie więcej osób. My jesteśmy regionem, który działa dla naszych mieszkańców, żeby stworzyć im możliwości komunikacji ze światem, jak i tej zwyczajnej turystycznej, jak i tej biznesowej, bo takie te możliwości. Natomiast mocno działamy na sferze stwarzania nowych miejsc pracy, obudowywania portu lotniczego działaniami, które spowodują, że wzrost gospodarczy, to co się liczy, to co się u każdego przedsiębiorcy liczy, no i to idzie w dobrym kierunku.
4: Padały już takie pytania praktycznie ze strony każdej redakcji. To kiedy dwumilionowy pasażer? Chyba już w krótszym okresie niż 10 lat.
5: No zdecydowanie w krótszym, bo to widać po tych wzrostach, które dzisiaj odnotowujemy. Potrzebujemy tylko spokoju, bo branża potrzebuje spokoju. Oczywiście są teraz na czasie wzrosty cen paliwa lotniczego, może troszeczkę straszenia, że będzie go brakowało. Pewnie, że takie rzeczy się obawiamy, bo to powoduje, że i pasażer wtedy jednak no, wycofuje się, że są drogie bilety lub niebezpieczne tereny, w które, prawda, się lata. Natomiast te 10 lat pokazało, że możemy budować tutaj ruch i kolejny milion będzie w zdecydowanie krótszym czasie, bo tak pokazuje matematyka każdego portu lotniczego, który zaczynał od zera.

0: I buduje swoją, że tak powiem, przyszłość na kolejnych połączeniach. Takie rozmowy prowadzimy, takie rozmowy trwają. Przewoźnicy niedługo będą ogłaszać na kolejny sezon. Mówił tutaj o roku 27 połączenia. W związku z tym to naturalnie się opisuje, że przyrost pasażerów będzie.
1: Pasażerowie, którzy lecieli tym lotem, w którym to znalazła się milionowa pasażerka Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, podkreślają, że nie wyobrażają sobie już czegoś takiego, żeby tego lotniska nie było u nas w regionie, a kiedyś przeżyliśmy bez lotniska i trzeba było jechać albo do Gdańska, albo do Warszawy, a teraz, no właśnie, mamy to pod ręką, mamy w zasięgu tam kilkudziesięciu albo kilkunastu kilometrów tutaj, żeby dojechać, no i właśnie skorzystać z tych właśnie połączeń.
0: Tak, połączenia, transport drogowy, który prowadzi naszego lotniska, jeszcze pozostawia wiele do życzenia. Ale samo otoczenie bezpośrednio tutaj, gdzie się znajdujemy, no to jest rzeczywiście rzut beretem. Przyzwyczajenie do tego, że z naszego portu lotniczego latają, to jest przyjazny port. Mały port, w którym się człowiek nie zgubi i jest dobra jakość obsługi naszych pasażerów przez moją załogę. I to są też takie elementy, które powodują, że jak jest przyjazne lotnisko, piękne architektonicznie, to co ciągle słyszymy, najładniejsze lotnisko w kraju, to niesie ze sobą to po prostu takie pozytywne flow, gdzie my będziemy dalej wokół tego obudowywać. Czekamy na tego pasażera, chcemy go obsłużyć, chcemy, żeby był zadowolony. To jest nasze działanie. A inne porty, jak się rozwijają, to tym bardziej dla nas dobrze, bo jak latają z dużych portów lotniczych, to i z małych portów lotniczych też będzie ten wolumen pasażera wzrastał.
1: Panie prezesie, cały czas też walczycie o te nowe połączenia. Wiele osób podkreśla, że brakuje tych połączeń. To nie jest tak, że po prostu można zadzwonić, poprosić i to połączenie się oczywiście pojawia. No właśnie, ale na co możemy liczyć w tym najbliższym czasie, bo wiem, że będziecie dalej oczywiście walczyć o to, żeby te połączenia były. Czasami brakuje samolotów, czasami brakuje innych środków. Od czego to zależy?
0: Pracujemy nad tym, żeby uruchomić kolejne połączenie krajowe, czyli krótko mówiąc do takiego miasta, które jest najdalej oddalone od Warmii i Mazur, a z dużym potencjałem. Są właściwie takie dwie lokalizacje rozpatrywane. I tak samo pracujemy nad połączeniami jeszcze do Europy Południowej, może tak nazwę. Tutaj chodzi o bardziej o regularne połączenia, ale latem

0: Jego miasta, który jest najdalej oddalony od Warmii i Mazur, a z dużym potencjałem. Są właśnie takie dwie lokalizacje rozpatrywane. I tak samo pracujemy nad połączeniami jeszcze do Europy Południowej, może tak nazwę. Tutaj chodzi bardziej o regularne połączenia, ale latem tematy Chorwacji, Włoch, Grecji oczywiście. I to również jest daleko posunięte rozmowy. Dobrze pan zauważył, brakuje samolotów. Przewoźnicy notorycznie zgłaszają, że chcieliby uruchamiać połączenia, natomiast nie jest to takie proste, jeżeli się nie dysponuje flotą. Dzisiaj, gdyby pan redaktor wyłożył 100 milionów złotych do jednego z wielkich producentów samolotów, że chce kupić, to ten samolot będzie gotowy za 5 lat. I to jest taka perspektywa. W związku z tym leasingi, te wszelkie formy wchodzą w grę i przewoźnicy się tym ratują, bo jedni trochę upadają, drudzy się podnoszą. Natomiast jest to zawsze ten wybór taki, że duże ośrodki zawsze będą pierwsze w kolejce, mniejsze ośrodki muszą zabiegać. I my jesteśmy w tej kolejce, pukamy i mamy w tej chwili potwierdzone obietnice, bo nasz region i nasz port lotniczy sprawdził się, jeżeli chodzi o to, że te połączenia, które już istnieją dla przewoźników, przynoszą pozytywny przychód, krótko mówiąc, no to w takim miejscu można uruchamiać kolejne lub zwiększać częstotliwość połączeń, prawda, z 2 do 3 i tak dalej. I to się dzieje dzisiaj. Jesteśmy zbudowani, że już po tych 10 latach jesteśmy postrzegani przez ten świat lotniczy zewnętrzny, czytaj, a szczególnie tych operatorów lotniczych, jako poważne lotnisko na tej mapie Polski.
1: Dalej połączenia Anglia-Niemcy faktycznie potwierdzają, że to był dobry wybór, że tutaj akurat latamy stąd?
0: Tak, te samoloty latają na pełnym wypełnieniu. No to ktoś, kto ma na pokładzie 187 osób, to jest super zadowolony i odlatuje od nas i też ma podobną liczbę pasażerów. Czyli to wypełnienie ma istotne znaczenie w kierunku myślenia o uruchamianiu kolejnych, prawda, połączeń do innych na przykład destynacji, ale z tym samym przewoźnikiem. Zaznaczę, że jesteśmy lotniskiem, który współpracuje z trzema przewoźnikami, czyli tutaj linie lotnicze LOT, Polski Narodowy Przewoźnik, Wizz Air, który właśnie przed chwilą przyleciał, i Ryan, czyli tacy, którzy w Polsce operują najwięcej. Oczywiście mamy również współpracę z biznesem i obsługujemy ten biznes, mamy współpracę z wojskiem, mamy współpracę z lotniczym pogotowiem ratunkowym, bo nasz port ciągle obsługuje taksówki powietrzne, które organy do transplantacji na południe Polski przerzucają, tak? Działalność lotniska, która jest międzynarodowym przejściem granicznym, międzynarodowym portem, no jest taka, czy ono jest małe, czy duże, spełniać musi wszelkie wymagania techniczne i te obsługowe, w związku z tym cieszymy się, że jesteśmy w tej pierwszej lidze portów w Polsce, regionów, które mają porty lotnicze.
1: I powiedzmy jeszcze o tym, panie prezesie, i to tak chyba wyraźnie, bo to nie tylko oczywiście loty pasażerskie, ale także te inne funkcje, które wy tutaj wypełniacie, ale także jesteście ważnym punktem dla obronności naszej, dla wojska, tak? To też wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy, jakim punktem jest właśnie lotnisko Olsztyn-Mazury.
0: My jesteśmy ostatnim lotniskiem, które jest na północnym wschodzie Polski. Wiemy, jakie jednostki wojskowe w otoczeniu mamy. Wojsko, powiem w skrócie, i to wojsko polskie, jak i wojska natowskie, czy wojska amerykańskie, no będą wykorzystywać takie porty lotnicze, bo to jest ta konieczność w dzisiejszym czasie. My jesteśmy do tego przygotowani, korzystają, obsługujemy, przylatują, odlatują. Natomiast obsługujemy też właśnie tą sferę biznesową. I część inwestycji, która powstaje w regionie Warmii i Mazur, czy to prywatnych takich inwestycji mniejszych, typu przeniesienie swojej aktywności życiowej, czy biznesowo, gdzie przenoszą swoje firmy, no ona się w tej chwili dzieje. To dla nas jest taka bardzo mocna strona, znaczy ważny element, tak? Bo po to budowano port lotniczy Olsztyn-Mazury, żeby on woził pasażerów, po pierwsze, ale po drugie, żeby stał się też takim motorem wzrostu regionu, który stwarza te warunki komunikacji, obsługi. Dzisiaj biznes po prostu musi latać, dysponują własnymi samolotami, przylatują, odlatują, zawiązują biznesy i ta szybkość to jest to, co, od czego nie uciekniemy i to się po prostu będzie działo jeszcze w większym stopniu niż obecnie.
1: Ale także, panie prezesie, bardzo fajnie rozwija się ruch cargo u was i też nasi przedsiębiorcy z tego bardzo mocno korzystają i to pan zawsze podkreśla.
0: Tak, to jest taki ten segment, który odnotowujemy cały czas wzrost, bo od 3 lat pracujemy z tym segmentem. Producenci rolno-spożywczy, którzy w naszym regionie produkują bardzo dobrą jakościowo żywność, dzięki naszemu pośrednictwu i z naszym udziałem mogą tą żywność eksportować do krajów trzecich. To się dzieje od kilku lat i widzimy, że są zainteresowani, bo otwieramy dla nich nowe rynki zbytu, ich towarów. I to są producenci nabiału, mięsa, owoców miękkich, wszystko, co w naszym regionie jest wyprodukowane, postrzegane tam jest jako ekologiczne, jak prawie nie bio. Jest to żywność delikatesowa.

0: sprawa, w dobrych cenach tam sprzedawana, no to my jesteśmy na usługi, tak? I to wszystko się dzieje dzięki temu, że mamy tą bliskość portu lotniczego i to możliwość pośrednictwa między firmami z Emiratów Arabskich, z Bahrajnu, z Kuwejtu, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady. Wozimy naprawdę prawie po całym świecie.
1: To jeszcze, panie prezesie, dwa słowa na temat tego rocznego rozkładu wakacyjnego.
0: Wakacje już się sprzedają. Już Albania się mocno sprzedaje i Turcja, bo to są te dwa nasze kierunki, które czarterowe, które mamy w tym sezonie. One są oczywiście już znane. Oferta hoteli poprawia się, jest coraz większa. W związku z tym i obłożenie, na które patrzymy, jak to się sprzedaje dla biura podróży. Tutaj wspomnę o tym biurze podróży Itaka, bo współpracujemy z nimi. Oferta jest na tyle zadowalająca dla naszego pasażera, bo jest korzystna cenowo, a jednocześnie jakościowo bardzo dobra. Mieszkańcy Warmii i Mazur mają ofertę wylotu z naszego portu lotniczego w tych właśnie kierunkach. Na zimę Egipt, który już się sprzedaje, w ubiegłym roku sprzedał się w 100%. Jak będzie kolejny rok, to zobaczymy. Tym niemniej już jest ta oferta ciągle w sprzedaży. I pracujemy nad tym, żeby na lato, oczywiście w kolejnym sezonie, wypracować kolejny kierunek na południe Europy. I to jest ta nasza teraz tutaj mocna praca, żeby pokazać przewoźnikom, operatorom turystycznym, będzie pasażer, warto z naszego portu lotniczego uruchomić połączenia na południe Europy.
1: Trochę sobie pogadaliśmy, no to w takim razie na zakończenie, panie prezesie, to czego wam życzyć z okazji tego milionowego pasażera, konkretnie pasażerki, która przyleciała do nas i mieszka na co dzień w Wizbarku Warmińskim, bo już się pochwaliła.
0: Spokoju w otoczeniu tym, prawda, szeroko rozumianym, ale szczególnie ten spokój jest potrzebny oczywiście w sferze tych działań wojennych, które są, bo to nie buduje potencjału pasażerskiego, to przeszkadza mocno. No i tego spokoju w tej dziedzinie gospodarczej, bo wojny spowodowały, że ceny paliwa wystrzeliły mocno do góry i to są te nasze takie zewnętrzne czynniki. O pasażera, o jego dobrostan my zadbamy, żeby on miał ciekawą ofertę i żeby tutaj był bezpiecznie obsłużony i bezpiecznie odleciał. Natomiast te zewnętrzne uwarunkowania, czyli spokoju. Wiktor Wójcik, prezes portu lotniczego Olsztyn Mazury.
2: SK Olsztyn.
3: Nazywam się Barbara Rakowska, mieszkam w Wizbarku Warmińskim. Z lotniska Szymany latam często z rodziną do Dortmundu. Tam mam brata. No i dzisiaj to jest po prostu niesamowita niespodzianka. Nie spodziewałam się czegoś takiego. Absolutnie, jak pan powiedział na pokładzie, że mają tutaj właśnie spośród nas pasażerów. Nie wiedziałam w ogóle, o co chodzi. Powiedział milionowego pasażera. No i pierwsza moja myśl, ciekawe kto to, ale nie pomyślałam, że to ja. Nie latam długo, bo latam krótko, czwarty rok latamy do Niemiec, więc naprawdę jestem zaskoczona. Tak, raz polecieliśmy z Gdańska, ale niekoniecznie nam to wpadło w oko, więc z powrotem wróciliśmy tutaj do Szyman i latamy stąd. Cudownie, jest bliziutko. My mamy 1,5 godziny jazdy w sumie z Wizbarka Warmińskiego, także spokojnie jedziemy. Zawsze jesteśmy na czas, nie mamy tu jakiegoś stresu, że droga jest jakaś zablokowana, czy będą jakieś korki. Także tutaj na lotnisku my jesteśmy bardzo zadowoleni. Latam z synem, z mężem, więc to jest na razie nasze lotnisko. Daj Boże, w lipcu też wybieramy się z bratem w dalszą podróż i na pewno skorzystamy tutaj z tych linii. Dziękuję bardzo, ale się cieszę. Dzięki śliczne, do zobaczenia.
2: SK Olsztyn.
1: Mówiła milionowa pasażerka portu lotniczego Olsztyn Mazury, pani Basia z Wizbarka Warmińskiego. A SK-ową relację przygotował dla was Andrzej Brzozowski.
2: SK Olsztyn News.
4: Anita Zalewska. Lato. Do września mieszkańcy i turyści będą mogli uczestniczyć w dziesiątkach wydarzeń organizowanych w różnych częściach Olsztyna. Od Starego Miasta i Amfiteatru, przez Park Centralny i Targ Rybny, po plażę nad jeziorem Ukiel. Radiola. To wakacyjny program MOK-u.
5: Mariusz Sieniewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. Dzisiaj, 10 czerwca, ruszamy z programem letnich wydarzeń w Olsztynie, organizowanych właśnie przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie. Czyli prezentujemy dzisiaj całą naszą ofertę letnią od czerwca aż do września razem z naszymi radiolkami, czyli z naszymi pieskami. Pokazujemy to, co będzie najciekawsze w najbliższych tygodniach.
6: Halo, halo, mówi Radiola, Radiola MOK Olsztyn. Nastaw wewnętrzny odbiornik na długie fale retro beztroski.

0: przed nami olsztyńskie lato artystyczne, motyw przewodni, radiola, zdradźmy. Kto to, co to?
1: Ja, radiola ma kilka znaczeń, jak każdy poważny, sensowny symbol, który się odwołuje do różnych światów. Po pierwsze, radiola odwołuje się do dawnych metod komunikacji międzyludzkiej. Były takie urządzenia jak radiole, dzisiaj już nieużywane i zapomniane. A z drugiej strony radiola przyjęła w naszym wydaniu kształt pieska. Pieska o pyszczku właśnie megafonu. A więc jest to pies, który opowiada, wykrzykuje, wyszczekuje, że tak powiem, kulturę, pokazując, że kultura niezależnie od czasu, a być może zwłaszcza w tym czasie wakacyjnym, również powinna być obecna w życiu mieszkańców i jest to też jakaś forma zachęty uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych i kulturalnych miasta.
0: Ola 2026. Jaka będzie?
1: Powinienem powiedzieć, że lepsza niż wszystkie wcześniejsze. To tak się przyjęło, ale nie, wydaje mi się, że wzorem ubiegłych lat przygotowaliśmy w miarę sensowny, bardzo przekrojowy program, gdzie mamy miejsce na sztukę wysoką, wysublimowaną, jak na przykład koncerty organowe, jak na przykład Leszek Możdżer i Ludowika w amfiteatrze, jak Spięty z jego cudowną płytą wydaną w lutym tego roku. Po formaty mniejsze, lżejsze, takie jak szanty na Targu Rybnym, jak potańcówki dla seniorów, jak na Podzamczu Wolno, gdzie będziemy promować taki aktywny tryb życia, a więc będą koncerty, z drugiej strony będą działania animacyjne w obrębie projektu Radio Węzeł, to się będzie działo na Podzamczu. Jesteśmy jako MOK instytucją eklektyczną, czyli w pewnym sensie budujemy w miarę szeroki program, który ma docierać do jak najszerszego grona odbiorców.
0: Zawsze dużo emocji wzbudzają Dni Olsztyna. Jakie jest plany na to świętowanie?
1: Znaczy chyba te emocje opadły od kiedy prezydent powiedział, że są za darmo, tak? No te Dni Olsztyna zawsze wzbudzały te największe, że jak tam w Barczewie, w Gieczwałdzie czy gdzieś tam przychodzę za darmo, a tutaj miasto mi każe płacić. Ale nie, decyzją prezydenta wszystkie wydarzenia te Dni Olsztyna będą niebiletowane, zwłaszcza mówimy tutaj o tych dużych koncertach w amfiteatrze. A więc Andrzej Piaseczny, Margaret, Fukaj i Raz, Dwa, Trzy. To są te koncerty wieczorne podczas Dni Olsztyna, na które wszystkich serdecznie zapraszamy, oznajmiając wstęp wolny.
0: Rzeczywiście, mówiąc nawet o Dniach Olsztyna, mam wrażenie, że jest coś dla każdej dekady, coś dla każdej grupy wiekowej. Czy właśnie taki cel, żeby łączyć pokolenia, żeby było coś dla każdego tak naprawdę, przyświecał w trakcie tworzenia programu?
1: Tak, znaczy to, co kiedyś, wie pani, kiedyś eklektyzm był pojmowany pejoratywnie. Dzisiaj wydaje mi się, że budowanie takiej wielopokoleniowej formuły jest wręcz niezbędne dla tego coraz bardziej atomizującego się społeczeństwa, podzielonego. No, chcemy budować takie formaty, które łączą różnych ludzi pochodzących z różnych warstw społecznych, klasowych, wiekowych. I o dziwo to zyskuje naprawdę aprobatę. Ludzie chcą być ze sobą.
0: Powiedzmy o tym, co nowe w tegorocznej odsłonie olsztyńskiego lata artystycznego.
1: Nowym formatem, zobaczymy jak on się sprawdzi, to będzie Sundance Festival. Czyli to wydarzenie muzyczne, mam nadzieję, że tylko wydarzenie muzyczne, które wcześniej było realizowane w Dobrym Mieście, w tym roku przenosimy je do Olsztyna. Pewną nowością, nadal przez nią testowaną, jest na przykład Silent Disco również w ratuszu. Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze lepiej, jeszcze efektywniej uda nam się zagospodarować te przestrzenie. Pojawi się w bardziej rozbudowanej formule cykl potańcówek dla seniorów z panem Darkiem Piękny Rejs. Na Dniach Olsztyna otwieramy dużą panoramiczną wystawę zdjęć z lat 80. i 90., które to zdjęcia są zdjęciami przyniesionymi przez samych mieszkańców, a więc nie są to zdjęcia, które najczęściej widzimy gdzieś w jakichś folderach, albumach, książkach, ale to będą te bardzo takie osobiste, prywatne zbiory samych mieszkańców. Widziałem już pierwsze, że tak powiem, zgłoszenia. Będzie to naprawdę bardzo ciekawe, intrygujące, co pokaże nam zupełnie inny Olsztyn.
0: No to dla tych, którzy już bukują bilety do Olsztyna, planują wakacje, w jakim czasie Ola startuje i do kiedy potrwa?
1: Ola startuje 16 czerwca festiwalem Gent Warmii i Mazur na targu Rybnym. Później nabiera rozpędu z kulminacją na Dni Olsztyna 23 i 26 lipca i Local Warming z naszej perspektywy, czyli festiwalem muzyki elektronicznej 1 sierpnia, a kończy się w

0: W pierwszym tygodniu września, 5-6 festiwalem literatury dla dzieci i młodzieży Tropy.
1: Marta Flakowicz-Szczerba, zastępczyni dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. Radiolkę zakończymy, jak co roku, od 7 edycji, festiwalem literatury dla dzieci i młodzieży Tropy. Już 5-6 września w Parku Centralnym Zajezdni Trolejbusowej zapraszamy na Święto Literatury dla Dzieci, największy festiwal literacki na Warmii i Mazurach. W tym roku szczególnie dla nas istotny, ponieważ w programie znajdą się wybitni przedstawiciele polskiej literatury dla dzieci, ilustratorzy, autorzy, autorki, osoby prowadzące warsztaty. Przede wszystkim chciałabym zwrócić szczególną uwagę na postać Józefa Wilkonia. W ramach Festiwalu Tropy zaprezentujemy tak wystawę ilustracji, rzeźb tego wybitnego, wyjątkowego artysty, który zapisał się na kartach literatury dla dzieci, rzeźby, ilustracji. Jest już 96-letnim nestorem ilustracji dziecięcej. I naprawdę będzie to dla nas wyjątkowe, wyjątkowe wydarzenie, wyróżnienie dla Olsztyna. Musicie na tym być. Musicie być na tropach, musicie poznać Józefa Wilkonia, musicie uczestniczyć w naszych wydarzeniach.
2: Podążaj za megafonowym pieskiem. Powtarzam, podążaj za megafonowym pieskiem. Canis Culturalis zaprasza. Szczegółowy program. mokolsztyn.pl.
3: Latem olsztyński Teatr Lalek zaprosi publiczność na Międzynarodowy Festiwal Anima.
4: Marta Andrzejczyk, olsztyński Teatr Lalek,
5: który, jak słychać, jest już bardzo gotowy do lata.
4: 21. Międzynarodowy Festiwal Wyobraźni i Możliwości Teatru Lalek Anima zgłasza się do lata w Olsztynie. 46 spektakli plenerowych, ale też pudełkowych, czyli w naszej siedzibie w olsztyńskim Teatrze Lalek. Rozpoczynamy z przytupem premierą olsztyńskiego Teatru Lalek Jezioro Łabędzie w reżyserii Honoraty Mierzejewskiej Mikoszy. A oprócz tego teatry kochane i znane przez olsztynian, czyli na przykład Teatr Figur albo olsztyński Teatr Uliczny. Teatry mniej znane, ale monumentalne widowiska, jak choćby Teatr Hom ze swoim Don Kiszotem, i kameralne spektakle, jak choćby Teatr Łątek z Supraśla. Właśnie, nietypowe, dziejące się w autobusie. Spektakl w autobusie, myślę, że Państwo nie możecie tego ominąć ze względu na to, że będzie się tam mieściło tylko 30 osób, a teatr będzie rozprawiał o sprawach ważnych, o relacjach synowsko-ojcowskich, więc bardzo dużo. I oczywiście teatr ożywionej formy, czyli Teatr Lalek rządzimy w północnej Polsce jako największy festiwal teatru lalkowego tutaj w naszym regionie.
3: To przypomnijmy, w jakim terminie festiwal będzie się działo.
4: Festiwal dzieje się w każdy weekend lipca. Tak jak wspominałam, spektakle plenerowe są spektaklami bezpłatnymi. Spektakle, które będą odbywały się w siedzibie olsztyńskiego Teatru Lalek. Koszt wejściówki to 10 zł.
3: Latem warto też patrzeć w gwiazdy, podkreśla dyrektor planetarium Magdalena Pilska-Piotrowska.
6: Magdalena Pilska-Piotrowska, dyrektor olsztyńskiego planetarium i obserwatorium astronomicznego.
3: Planetarium co prawda teraz z powodu remontu niedostępne, ale to nie oznacza, że zapominamy o astronomii w Olsztynie.
6: Absolutnie nie możemy zapomnieć, po to się remontujemy, ale w tym czasie podtrzymujemy zainteresowanie. W związku z tym szereg propozycji w tymczasowych lokalizacjach i w naszej stałej lokalizacji, czyli przy obserwatorium astronomicznym.
3: Co będzie się działo, na jakie daty i punkty warto zwrócić uwagę, jeżeli chcemy popatrzeć tak z profesjonalnym wsparciem w gwiazdy?
6: Znaczy, oczywiście jesteśmy cały czas otwarci przez wszystkie dni lata z taką stałą ofertą, ale te takie szczególne daty to są przede wszystkim 5 piątków. Zaczynamy od 26 czerwca o godzinie 20 z latem artystycznym w Ogrodzie Kopernika, później będzie 10 lipca, 24 lipca i kolejne 2 piątki sierpnia, ale oczywiście te ważne wydarzenia, czyli Dzień Planetoid, później jeszcze pierwszy krok na Księżycu, czyli 19 lipca. Kolejne wydarzenie bardzo ważne dla nas to Noc Perseidów, Warmińska Noc Perseidów. 10 sierpnia obchodzimy zawsze w Parku Centralnym i zapraszamy tam razem z właśnie Towarzystwem Miłośników Olsztyna, którzy są organizatorem tego wydarzenia. I Zaćmienie Księżyca, Słońca. To jest takie bardzo ważne w tym roku wydarzenie astronomiczne. Zaćmienie bardzo głębokie, także na pewno warto na to zwrócić uwagę.
3: Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie jest gotowe do lata, podkreśla dyrektor BWA Monika Sadowska.
7: Lato w BWA będzie bogate, bo to nie tylko dwa nowe projekty wystawy.

0: winnicze, ale również warsztaty i spotkania, które tym wystawom będą towarzyszyły, co jest dla nas bardzo ważne. Już w czerwcu otworzymy nowy projekt wystawienniczy, którym też rozpoczniemy lato w Galerii Sztuki BWA w Olsztynie. Będzie to wystawa prezentująca polskie rzemiosło, Dialog Form. Zaczynamy wspaniałą współpracę z nowym polskim rzemiosłem, więc też pokażemy, że Galeria Sztuki to nie tylko obrazy, to nie tylko rzeźby, ale coś zdecydowanie więcej. Myślę, że to będzie gratka również dla wszystkich osób, które są zainteresowane designem i cieszymy się, że też Nów przyjął nasze zaproszenie, bo to są rzemieślnicy i rzemieślniczki znane na całym świecie i pojawią się u nas w Olsztynie. Natomiast w sierpniu wyjątkowy i niezwykle ważny dla nas projekt Widok z Góry, w ramach którego odwołujemy się do naszego lokalnego dziedzictwa. Jesteśmy dumni z tego, że w naszym atrium, naszej stałej lokalizacji, w której aktualnie trwa remont, mieści się jedna z niewielu form autorstwa Stefana Knapa i do tego obiektu w tym roku się odwołamy. Będziemy pokazywać, jak artyści młodszego pokolenia czerpią z tego dziedzictwa, jak widzą nasze miasto i myślę, że to jest ważne, że czerpiemy z tego, co mamy i też zapraszamy do tego artystów współczesnych, którzy ten dialog z naszą mozaiką Knapa będą toczyli, a do tego wiele spotkań, wiele warsztatów i oczywiście zapraszamy do BWA Olsztyn.
1: Plan na lato ruszył, mówi Krzysztof Domkowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
2: Mam zaszczyt jakby przedstawić program Miejskiej Biblioteki przygotowany przez cały zespół bibliotekarzy i bibliotekarek. Dla nas punktem wyjścia były przede wszystkim czas dopołudniowy, a mianowicie w związku z tym, że szkoły są nieczynne, nie wszystkie dzieci i młodzież wyjeżdżają z Olsztyna, więc naszym celem było zaopiekowanie się tymi najmłodszymi i młodzieżą właśnie mniej więcej do godziny 17:00 i w tym czasie w każdej chwili Miejskiej Biblioteki będą organizowane zajęcia warsztatowe, literackie, spotkania autorskie z autorami książek dla dzieci i młodzieży. Oprócz tego również mamy przewidziane wydarzenia dla dorosłych. Zaczynamy Atlantydą Północy, festiwalem literackim. Będzie towarzyszyła temu festiwalowi wystawa Łukasza Pepola Utracuszy Literatury, która będzie prezentowana przez cały okres wakacyjny. Zaczynamy na placu Jana Pawła II, tutaj pod ratuszem i zapraszamy już 15 czerwca na otwarcie tej wystawy, a festiwal Atlantyda Północy kończymy spotkaniem autorskim z laureatem Literackiej Nagrody Wawrzyn wśród czytelników, panem Tomaszem Chwalińskim, więc serdecznie zapraszamy, ale także mamy dla dorosłych osób, które bardzo lubią kryminały, będzie dwie gwiazdy literatury kryminalnej, a mianowicie w ramach Dni Olsztyna przyjedzie Sławomir Gortych, bardzo popularny autor, jak również w sierpniu będziemy gościć Wojciecha Chmielarza, również bardzo poczytnego autora książek. Kończąc, powiem tylko tyle, że od 1 lipca każdą środę w okresie letnim Biblioteka Abecadło przygotowuje jak co roku czytanie w altanie w Parku Centralnym, w każdą środę o godzinie 12, gdzie również będziemy edukować dzieci. I my postawiliśmy w tym roku właśnie na edukację kulturalną, czytelniczą, budzącą wyobraźnię i kreatywność.
1: Więcej ciekawostek na lato? Na olsztyn.sk.pl.

0: emocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie.

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.

0: Olsztyn.
1: SK Olsztyn.
2: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.